0: Pożarem objęty był cały budynek kościoła.
1: Na skutek przerzutu ognia zaczęły rozpalać się już dwa najbliższe budynki w odległości 30 metrów. Udało się obronić kilka obiektów znajdujących się również w niewielkiej odległości. Zagrożenie dla nich pożarowe było duże, bo to obiekty drewniane, w większości kryte strzechą.
0: Mówi Paweł Giba, rzecznik sanockich strażaków. Podczas akcji poparzony został jeden ze strażaków. Na ten moment nie są znane przyczyny pożaru. Na stacjach nie braknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
2: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
3: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
2: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
3: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
2: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłyston. Zniknąć może wkrótce 800 tysięcy stanowisk pracy, zastąpić je ma sztuczna inteligencja. To dane z raportu NASCI, Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI może powodować niepokój, jednak zdaniem ekspertów na razie nie ma się czego bać. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
5: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
4: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
0: Najbardziej podatni na nową technologię są pracownicy biurowi. W badaniach stanowią oni 70% grupy najbardziej podatnej na automatyzację. Nowe skanery mają przyspieszyć kontrolę pasażerską. Na lotnisku Chopina pojawiły się kolejne tzw. smoczyce. To nowoczesne skanery, które usprawniają kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki, nasz reporter.
6: Wcześniej smoczyce były dostępne tylko dla pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
7: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
6: Mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Dzięki skanerom szybkość kontroli na lotnisku wzrosła nawet 2-krotnie. To dlatego, że pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki z bagażu. Docelowo na pokład będzie można też zabrać 2 litry płynów, ale będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie skanery zostaną wymienione na smoczyce.
7: Ponieważ nie wiadomo, do jakiego skaneru skieruje nas pracownik kontroli bezpieczeństwa.
6: 19 sierpnia na lotnisku Chopina pojawią się 2 kolejne urządzenia. Do końca roku ma ich być łącznie 15 na wszystkich stanowiskach kontroli bezpieczeństwa.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Jak dokładnie będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? Czy turyści będą musieli kupić jeden bilet na przejazd konny, a dalej busem? Zmiany od września zakładają, że wozy konne będą jeździły na skróconej trasie, tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. A co dalej? Na razie pewne jest, że w zimie na drodze będą jedynie konie, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
8: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian, kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których wchodzi maksymalnie 9 osób.
0: Zapowiadany wrześniowy pilotaż ma przede wszystkim sprawdzić, czy na wodogrzmotach Mickiewicza będzie wystarczająco miejsca, by pomieścić każdy środek transportu.
8: My nie wiemy, jak docelowo ten transport w skróconej formie będzie funkcjonować. Trzeba pamiętać, że na tym placu na wodogrzmotach jest mniej miejsca, tam będą się musiały pomieścić wozy, busy, więc po prostu ruszamy z tym testem, żeby zebrać dane.
0: Docelowo trasę z Wodogrzmotów do Włosienicy turyści mają pokonywać busami elektrycznymi. Na razie TPN ma 4 pojazdy, ale chce zamówić kolejne 16. Obecnie jest na etapie otwarcia ofert przetargowych i jeśli w najbliższym czasie TPN podpisze umowę na zakup nowych pojazdów, i tak ich wyprodukowanie oraz dostarczenie zajmie kilka miesięcy. Najwcześniej więc pojawią się one w Zakopanem dopiero w przyszłym roku. Wakacje last minute, czyli szybko i bez zastanowienia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed presją podczas rezerwowania wyjazdów. Oferty często wydają się bardzo atrakcyjne, więc w obawie przed ich utratą działamy za szybko, a warto dokładnie przeanalizować takie okazje. O szczegółach nasza reporterka Małgorzata Zawada.
9: Został ostatni pokój, promocja się kończy, czy inni też to oglądają? Takie hasła najczęściej padają na stronach rezerwacyjnych. Ich zadaniem jest wywarcie presji i sprawienie, że szybciej podejmiemy decyzje, które dla nas mogą okazać się niekorzystne.
10: Taki komunikat może być prawdziwy, ale nie powinien skłonić do pochopnej rezerwacji.
9: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Warto pilnować ceny i obserwować, czy w trakcie rezerwacji nie są doliczane dodatkowe koszty.
10: Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze jest kwotą, którą ostatecznie zapłacisz.
9: Po dokonaniu rezerwacji trzeba też uważać na przykład na wiadomości podszywające się pod nasz hotel.
0: Relacjonowała nasza reporterka Małgorzata Zawada. To już coroczna tradycja 15 sierpnia. W Lublinie odbył się 32. ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich. Z balkonu Trybunału Koronnego na Starym Mieście zabrzmiały hejnały miejskie z różnych zakątków Polski. Mówi Anna Augustyniak, wiceprezydentka Lublina.
11: Przyznam szczerze, że mamy też rekordzistów. Są tacy hejnaliści, którzy byli u nas już około 30 razy.
12: To jest misja, Krzysztof Krawczyk. Ja generalnie jestem hejnalistą krakowskim. My mamy w mieście Krakowa pełno tłumów, więc ci ludzie wyczekują na ten hejnał i gra się głównie dla nich.
13: Jak się panią podoba?
14: Ja już jestem tutaj nie pierwszy raz oczywiście. Podoba mi się szczególnie orkiestra górnicza.
0: Z uczestnikami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Do Lublina na przegląd hejnałów przyjechało 44 hejnalistów z 43 miejscowości. W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Między innymi Eddie, Mój Nikifor czy 300 mil do nieba.
15: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
16: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskalski, reżyser filmu Eddie. No, Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
0: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty. Łączy odpoczynek i terapię. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami pacjenci, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
17: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
0: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pociąg niespieszny cały czas w trasie. To oficjalny skład PKP Intercity, który przypomina, jak kiedyś koleją podróżowało się po Polsce. Jest dawna lokomotywa, wagony w klasycznym oliwkowym kolorze z wyposażeniem retro i oczywiście wars. Ten weekend niespieszny pojawił się m.in. w Krynicy, Muszynie oraz w Nowym Sączu.
18: Pociąg nieśpieszny do stacji Krynica, do stacji Warszawa Główna, jedna po drugi.
19: Syn jest pasjonatem pociągów, dlatego chcieliśmy, żeby zobaczył, jak to faktycznie było kiedyś.
20: Z Krynic jadę do Kielc, specjalnie niespiesznym. No jest taka atmosfera retro, nietypowa, ale fajna.
21: Warto też wspomnieć o Warsie. Można tam dostać kawę syfaną, klasyki z przeszłości, typu jakaś kanapka ze smalcem.
19: Fajnie, taki trochę powrót do przeszłości.
18: Pociąg nieśpieszny, chodzi się z toru drugiego.
0: Niespiesznym będzie można też pojechać m.in. do Poznania, Wrocławia, Płocka czy Łodzi. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, 10 kolejnych jest w ciężkim stanie. Wojewoda podkarpacka poinformowała, że trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar. Szczegółem Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju.
2: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe,
1: mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Do wypadku doszło około 1 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dramat nad jeziorem w Siemirowicach w województwie pomorskim. Późnym wieczorem, w sobotę, w jeziorze utonęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, w którym obowiązywał zakaz kąpieli.
3: Okoliczności tego zdarzenia będą teraz przedmiotem prowadzonego śledztwa oraz będą badane, sprawdzane i weryfikowane. Ciała osób zostały przekazane do badań sekcyjnych. Po ich badaniu będzie można z pewnością potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy osoby te były pod wpływem alkoholu.
0: Mówi Magdalena Zielka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Służby apelują, by nie korzystać z miejsc objętych zakazem kąpieli i zawsze zwracać uwagę na oznaczenia przy akwenach. Przypominają też o zachowaniu ostrożności i zdrowego rozsądku podczas wchodzenia do wody. Dwie osoby nie żyją, jedna została poszkodowana. Do tragicznego pożaru doszło w nocy w Dąbrówce Szczepanowskiej w powiecie tarnowskim. W momencie przybycia pierwszych jednostek Straży Pożarnej w sobotę w nocy budynek był już całkowicie objęty ogniem.
4: W trakcie działań gaśniczych strażacy wewnątrz płonącego budynku ujawnili ciała dwóch osób. Mężczyzny w wieku około 28 lat oraz kobiety w wieku około 54 lat. Pomocy medycznej udzielono również mężczyźnie w wieku około 50 lat. Został on zabrany do szpitala.
0: Relacjonuje Hubert Ciepły, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce. Na miejscu pracowało łącznie 8 jednostek Straży Pożarnej. Działania gaśnicze trwały ponad 3 godziny. Okoliczności i przyczyny powstania pożaru ustalają odpowiednie służby. Teraz skansen w Sanoku. W nocnym pożarze doszczętnie spłonął drewniany kościół, a dwa inne budynki zostały mocno uszkodzone. Ogień pojawił się w niedzielę po 1 w nocy. W momencie przyjazdu straży na miejsce pożarem objęty był cały budynek kościoła.
5: Na skutek przerzutu ognia zaczęły rozpalać się już dwa najbliższe budynki w odległości 30 metrów. Udało się obronić kilka obiektów znajdujących się również w niewielkiej odległości. No zagrożenie dla nich pożarowe było duże, bo to obiekty drewniane w większości kryte strzechą.
0: Mówi Paweł Giba, rzecznik sanockich strażaków. Podczas akcji poparzony został jeden ze strażaków. Na ten moment nie są znane przyczyny pożaru. Na stacjach nie braknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
6: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
7: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen. Hurtowych będziemy wyliczali cenę maksymalną.
6: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
7: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
6: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 500 000 000 zł.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłyston. Zniknąć może wkrótce 800 tysięcy stanowisk pracy, zastąpić je ma sztuczna inteligencja. To dane z raportu NASCI, Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI może powodować niepokój, jednak zdaniem ekspertów na razie nie ma się czego bać. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
8: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
9: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
8: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
10: Najbardziej podatni na nową technologię są pracownicy biurowi. W badaniach stanowią oni 70% grupy najbardziej podatnej na automatyzację. Nowe skanery mają przyspieszyć kontrolę pasażerską. Na lotnisku Chopina pojawiły się kolejne tak zwane smoczyce. To nowoczesne skanery, które usprawniają kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki, nasz reporter.
11: Wcześniej smoczyce były dostępne tylko dla pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
12: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
11: Mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Dzięki skanerom szybkość kontroli na lotnisku wzrosła nawet 2-krotnie. To dlatego, że pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki z bagażu. Docelowo na pokład będzie można też zabrać 2 litry płynów, ale będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie skanery zostaną wymienione na smoczyce.
12: Ponieważ nie wiadomo, do jakiego skaneru skieruje nas pracownik kontroli bezpieczeństwa.
11: 19 sierpnia na lotnisku Chopina pojawią się 2 kolejne urządzenia. Do końca roku ma ich być łącznie 15 na wszystkich stanowiskach kontroli bezpieczeństwa.
10: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Jak dokładnie będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? Czy turyści będą musieli kupić jeden bilet na przejazd konny, a dalej busem? Zmiany od września zakładają, że wozy konne będą jeździły na skróconej trasie, tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. A co dalej? Na razie pewne jest, że w zimie na drodze będą jedynie konie, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian. Kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których wchodzi maksymalnie 9 osób.
10: Zapowiadany wrześniowy pilotaż ma przede wszystkim sprawdzić, czy na wodogrzmotach Mickiewicza będzie wystarczająco miejsca, by pomieścić każdy środek transportu.
13: My nie wiemy, jak docelowo ten transport w skróconej formie będzie funkcjonować. Trzeba pamiętać, że na tym placu na wodogrzmotach jest mniej miejsca, tam będą się musiały pomieścić wozy, busy, więc po prostu ruszamy z tym testem, żeby zebrać dane.
10: Docelowo trasę z Wodogrzmotów do Włosienicy turyści mają pokonywać busami elektrycznymi. Na razie TPN ma 4 pojazdy, ale chce zamówić kolejne 16. Obecnie jest na etapie otwarcia ofert przetargowych i jeśli w najbliższym czasie TPN podpisze umowę na zakup nowych pojazdów, i tak ich wyprodukowanie oraz dostarczenie zajmie kilka miesięcy. Najwcześniej więc pojawią się one w Zakopanem dopiero w przyszłym roku. Wakacje last minute, czyli szybko i bez zastanowienia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed presją podczas rezerwowania wyjazdów. Oferty często wydają się bardzo atrakcyjne, więc w obawie przed ich utratą działamy za szybko, a warto dokładnie przeanalizować takie okazje. O szczegółach nasza reporterka Małgorzata Zawada.
14: Został ostatni pokój, promocja się kończy, czy inni też to oglądają? Takie hasła najczęściej padają na stronach rezerwacyjnych. Ich zadaniem jest wywarcie presji i sprawienie, że szybciej podejmiemy decyzje, które dla nas mogą okazać się niekorzystne.
15: Taki komunikat może być prawdziwy, ale nie powinien skłonić do pochopnej rezerwacji.
14: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Warto pilnować ceny i obserwować, czy w trakcie rezerwacji nie są doliczane dodatkowe koszty.
15: Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze jest kwotą, którą ostatecznie zapłacisz.
14: Po dokonaniu rezerwacji trzeba też uważać na przykład na wiadomości podszywające się pod nasz hotel.
10: Relacjonowała nasza reporterka Małgorzata Zawada. To już coroczna tradycja 15 sierpnia. W Lublinie odbył się 32. ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich. Z balkonu Trybunału Koronnego na Starym Mieście zabrzmiały hejnały miejskie z różnych zakątków Polski. Mówi Anna Augustyniak, wiceprezydentka Lublina.
16: Przyznam szczerze, że mamy też rekordzistów. Są tacy hejnaliści, którzy byli u nas już około 30 razy.
17: To jest misja Krzysztof Krawczyk. Ja generalnie jestem hejnalistą krakowskim. My mamy w mieście Krakowa pełno tłumów, więc ci ludzie wyczekują na ten hejnał i gra się głównie dla nich.
18: Jak się paniom podoba?
19: Ja już jestem tutaj nie pierwszy raz oczywiście. Podoba mi się szczególnie orkiestra górnicza.
10: Z uczestnikami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Do Lublina na przegląd hejnałów przyjechało 44 hejnalistów z 43 miejscowości. W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsunięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Między innymi Eddie, Mój Nikifor czy 300 mil do nieba.
18: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
20: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskowski, reżyser filmu Eddie. No Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
10: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty. Łączy odpoczynek i terapię. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami pacjenci, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
21: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
10: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pociąg niespieszny cały czas w trasie. To oficjalny skład PKP Intercity, który przypomina, jak kiedyś koleją podróżowało się po Polsce. Jest dawna lokomotywa, wagony w klasycznym oliwkowym kolorze z wyposażeniem retro i oczywiście wars. Ten weekend niespieszny pojawił się m.in. w Krynicy, Muszynie oraz w Nowym Sączu.
22: Syn jest pasjonatem pociągów, dlatego chcieliśmy, żeby zobaczył, jak to faktycznie było kiedyś.
23: Z Krynic jadę do Kielc, specjalnie niespiesznym. No jest taka atmosfera retro, nietypowa, ale fajna.
24: Warto też wspomnieć o warsie. Można tam dostać kawę syfaną, klasyki z przeszłości, typu jakaś kanapka ze smalcem.
25: Fajnie, taki trochę powrót do przeszłości.
26: Pociąg niespieszny, od 22.
10: Niespiesznym będzie można też pojechać m.in. do Poznania, Wrocławia, Płocka czy Łodzi. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości w

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. W katastrofie zginęło 12 osób, 10 kolejnych jest w ciężkim stanie. Wojewoda podkarpacka poinformowała, że trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar. Szczegółem Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju.
2: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe,
1: mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Do wypadku doszło około 1 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dramat nad jeziorem w Siemirowicach w województwie pomorskim. Późnym wieczorem, w sobotę, w jeziorze utonęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, w którym obowiązywał zakaz kąpieli.
3: Okoliczności tego zdarzenia będą teraz przedmiotem prowadzonego śledztwa oraz będą badane, sprawdzane i weryfikowane. Ciała osób zostały przekazane do badań sekcyjnych. Po ich badaniu będzie można z pewnością potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy osoby te były pod wpływem alkoholu.
0: Mówi Magdalena Zielka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Służby apelują, by nie korzystać z miejsc objętych zakazem kąpieli i zawsze zwracać uwagę na oznaczenia przy akwenach. Przypominają też o zachowaniu ostrożności i zdrowego rozsądku podczas wchodzenia do wody. Dwie osoby nie żyją, jedna została poszkodowana. Do tragicznego pożaru doszło w nocy w Dąbrówce Szczepanowskiej w powiecie tarnowskim. W momencie przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej w sobotę w nocy budynek był już całkowicie objęty ogniem.
4: W trakcie działań gaśniczych strażacy wewnątrz płonącego budynku ujawnili ciała dwóch osób. Mężczyzny w wieku około 28 lat oraz kobiety w wieku około 54 lat. Pomocy medycznej udzielono również mężczyźnie w wieku około 50 lat. Został on zabrany do szpitala.
0: Relacjonuje Hubert Ciepły, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce. Na miejscu pracowało łącznie 8 jednostek Straży Pożarnej. Działania gaśnicze trwały ponad 3 godziny. Okoliczności i przyczyny powstania pożaru ustalają odpowiednie służby. Teraz skansen w Sanoku. W nocnym pożarze doszczętnie spłonął drewniany kościół, a dwa inne budynki zostały mocno uszkodzone. Ogień pojawił się w niedzielę po 1 w nocy. W momencie przyjazdu straży na miejsce pożarem objęty był cały budynek kościoła.
5: Na skutek przerzutu ognia zaczęły rozpalać się już dwa najbliższe budynki w odległości 30 metrów. Udało się obronić kilka obiektów znajdujących się również w niewielkiej odległości. Zagrożenie dla nich pożarowe było duże, bo to obiekty drewniane, w większości kryte strzechą.
0: Mówi Paweł Giba, rzecznik sanockich strażaków. Podczas akcji poparzony został jeden ze strażaków. Na ten moment nie są znane przyczyny pożaru. Na stacjach nie braknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
6: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
7: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
6: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
7: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych,
6: mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłyston. Zniknąć może wkrótce 800 tysięcy stanowisk pracy, zastąpić je ma sztuczna inteligencja. To dane z raportu NASCI, Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI może powodować niepokój, jednak zdaniem ekspertów na razie nie ma się czego bać. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
8: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
9: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
8: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
10: Najbardziej podatni na nową technologię są pracownicy biurowi. W badaniach stanowią oni 70% grupy najbardziej podatnej na automatyzację. Nowe skanery mają przyspieszyć kontrolę pasażerską. Na lotnisku Chopina pojawiły się kolejne tak zwane smoczyce. To nowoczesne skanery, które usprawniają kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki, nasz reporter.
11: Wcześniej smoczyce były dostępne tylko dla pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
12: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
11: Mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych. Dzięki skanerom szybkość kontroli na lotnisku wzrosła nawet 2-krotnie. To dlatego, że pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki z bagażu. Docelowo na pokład będzie można też zabrać 2 litry płynów, ale będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie skanery zostaną wymienione na smoczyce.
12: Ponieważ nie wiadomo, do jakiego skaneru skieruje nas pracownik kontroli bezpieczeństwa.
11: 19 sierpnia na lotnisku Chopina pojawią się 2 kolejne urządzenia. Do końca roku ma ich być łącznie 15 na wszystkich stanowiskach kontroli bezpieczeństwa.
10: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Jak dokładnie będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? Czy turyści będą musieli kupić jeden bilet na przejazd konny, a dalej busem? Zmiany od września zakładają, że wozy konne będą jeździły na skróconej trasie, tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. A co dalej? Na razie pewne jest, że w zimie na drodze będą jedynie konie, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian. Kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których wchodzi maksymalnie 9 osób.
10: Zapowiadany wrześniowy pilotaż ma przede wszystkim sprawdzić, czy na wodogrzmotach Mickiewicza będzie wystarczająco miejsca, by pomieścić każdy środek transportu.
13: My nie wiemy, jak docelowo ten transport w skróconej formie będzie funkcjonować. Trzeba pamiętać, że na tym placu na wodogrzmotach jest mniej miejsca, tam będą się musiały pomieścić wozy, busy, więc po prostu ruszamy z tym testem, żeby zebrać dane.
10: Docelowo trasy z Wodogrzmotów do Włosienicy turyści mają pokonywać busami elektrycznymi. Na razie TPN ma 4 pojazdy, ale chce zamówić kolejne 16. Obecnie jest na etapie otwarcia ofert przetargowych i jeśli w najbliższym czasie TPN podpisze umowy na zakup nowych pojazdów, i tak ich wyprodukowanie oraz dostarczenie zajmie kilka miesięcy. Najwcześniej więc pojawią się one w Zakopanem dopiero w przyszłym roku. Wakacje last minute, czyli szybko i bez zastanowienia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed presją podczas rezerwowania wyjazdów. Oferty często wydają się bardzo atrakcyjne, więc w obawie przed ich utratą działamy za szybko, a warto dokładnie przeanalizować takie okazje. O szczegółach nasza reporterka Małgorzata Zawada.
14: Został ostatni pokój, promocja się kończy, czy inni też to oglądają? Takie hasła najczęściej padają na stronach rezerwacyjnych. Ich zadaniem jest wywarcie presji i sprawienie, że szybciej podejmiemy decyzje, które dla nas mogą okazać się niekorzystne.
15: Taki komunikat może być prawdziwy, ale nie powinien skłonić do pochopnej rezerwacji.
14: Mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Warto pilnować ceny i obserwować, czy w trakcie rezerwacji nie są doliczane dodatkowe koszty.
15: Atrakcyjna cena widoczna na początku rezerwacji nie zawsze jest kwotą, którą ostatecznie zapłacisz.
14: Po dokonaniu rezerwacji trzeba też uważać na przykład na wiadomości podszywające się pod nasz hotel.
10: Relacjonowała nasza reporterka Małgorzata Zawada. To już coroczna tradycja 15 sierpnia. W Lublinie odbył się 32. ogólnopolski przegląd hejnałów miejskich. Z balkonu Trybunału Koronnego na Starym Mieście zabrzmiały hejnały miejskie z różnych zakątków Polski. Mówi Anna Augustyniak, wiceprezydentka Lublina.
16: Przyznam szczerze, że mamy też rekordzistów. Są tacy hejnaliści, którzy byli u nas już około 30 razy.
17: To jest misja Krzysztof Krawczyk. Ja generalnie jestem hejnalistą krakowskim. My mamy w mieście Krakowa pełno tłumów, więc ci ludzie wyczekują na ten hejnał i gra się głównie dla nich.
18: Jak się paniom podoba?
19: Ja już jestem tutaj nie pierwszy raz oczywiście. Podoba mi się szczególnie orkiestra górnicza.
10: Z uczestnikami rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek. Do Lublina na przegląd hejnałów przyjechało 44 hejnalistów z 43 miejscowości. W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Między innymi Eddie, Mój Nikifor czy 300 mil do nieba.
18: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
20: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskalski, reżyser filmu Eddie. No Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
10: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty. Łączy odpoczynek i terapię. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami pacjenci, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
21: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
10: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł. Pociąg niespieszny cały czas w trasie. To oficjalny skład PKP Intercity, który przypomina, jak kiedyś koleją podróżowało się po Polsce. Jest dawna lokomotywa, wagony w klasycznym oliwkowym kolorze z wyposażeniem retro i oczywiście wars. Ten weekend niespieszny pojawił się m.in. w Krynicy, Muszynie oraz w Nowym Sączu.
22: Syn jest pasjonatem pociągów, dlatego chcieliśmy, żeby zobaczył, jak to faktycznie było kiedyś.
23: Z Krynic jadę do Kielc, specjalnie niespiesznym. No jest taka atmosfera retro, nietypowy, ale fajny.
24: Warto też wspomnieć o warsie. Można tam dostać kawę syfaną, klasyki z przeszłości, typu jakaś kanapka ze smalcem.
25: Fajnie, taki trochę powrót do przeszłości.
26: Pociąg niespieszny, odjedzie z toru drugiego.
10: Niespiesznym będzie można też pojechać m.in. do Poznania, Wrocławia, Płocka czy Łodzi. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości WOX FM.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Cześć, cześć Magda, Paweł Pawelec z tej strony. Na twoją prośbę.
2: Cześć.
1: Sprawa z Ryszardem delikatna.
2: Bardzo.
1: Aktualna?
2: Aktualna.
1: Madziulka, ty tak piszesz tajemniczo, więc rozumiem, że ta relacja jest nieoficjalna.
2: Nie bardzo.
1: Jesteśmy w ukrytej relacji. Czyli macie nieposprzątane sprawy wokół siebie, a się już kochacie.
2: Można tak powiedzieć.
1: Dlaczego on się oddala od ciebie?
2: Ciężko mi tutaj jest określić, ale na pewno nie jest to spowodowane moją osobą. Ja nic tutaj złego na pewno nie zrobiłam. Chciałabym, żeby on zmienił swoje zachowanie w stosunku do mnie.
1: Nie wiem, co było, a jak jest.
2: Jesteśmy teraz na antenie?
1: Tak. Jak się poznaliście?
2: Znamy się już bardzo dawno, tak? Z podwórka, tak na dobrą sprawę.
1: Z czasów szkolnych.
2: No tak, już jesteśmy dorosłymi ludźmi, tak?
1: Dobrze. To Madziu lat. Ile masz lat, Magda?
2: 38.
1: Ile ma lat Rychu?
2: 40.
1: To kiedy to wybuchło?
2: To, co teraz jest?
1: No tak. No
2: myślę, że tak ze 2 lata temu. Tak, okay.
1: A w jakich okolicznościach?
2: Spotkaliśmy się przy okazji gdzieś na mieście i jakoś tak się zaczęło.
1: Przy okazji, zupełnie niechcący, nie umawiając się, tak wpadliście na siebie, tak?
2: Tak.
1: Wdźmiliście się telefonami.
2: No tak, tak.
1: I randeczka. I to trwało 2 lata.
2: Nie jedno. No tak mniej więcej ze 2 lata.
1: Wspólne wyjazdy?
2: Raczej nie było tutaj takich wspólnych
1: nie
2: wyjazdów.
1: Nie było. Pytam o zaangażowanie jakby. Na jakim etapie jesteście? Byliście parą kochanków?
2: Zaangażowanie było bardzo, bardzo głębokie.
1: Okej, czyli szalona miłość, coś, co was napadło, czego się nie da wyjaśnić?
2: Tak, dokładnie. Natomiast
1: dobra.
2: Teraz jest już tak bardziej tylko zrobiło się to trochę jednostronne.
1: Rzadziej dzwoni, przestał okazywać uczucia. Po 2 latach bywania, spotykania się.
2: Tak.
1: Pisania o uczuciach, mówienia o rzeczach, które was cieszyły, rozwijały.
2: Tak, dokładnie tak.
1: Okej, mówił, że kocha?
2: Mówił.
1: A może nie był gotowy na jakiekolwiek zmiany w swoim życiu? Mówił o tym?
2: Nie wiem, nie mam pewności, czy on chce jakiekolwiek zmiany.
1: A nie rozmawialiście nigdy o tym, że to ma dążyć do zmian? Może to tylko miał być romansik, przygoda?
2: On trochę unika tych rozmów takich poważnych.
1: No, czyli dla niego to jest romansik. Dla ciebie stała to się ważna rzecz.
2: Niestety może tak być.
1: Co byś chciała ode mnie?
2: Chciałabym, żeby on wrócił do mnie taki jak był kiedyś, żeby poświęcił mi więcej czasu, żeby umówił się ze mną i żebyśmy sobie wyjaśnili pewne rzeczy.
1: Dobra, czyli żeby dał temu uczuciu czas.
2: Tak.
1: Żeby się nie wypisywał od razu.
2: Tak.
1: W pożądalu. No i z tym do niego zadzwonię. Ricardo, jak będzie? Będzie kochanie czy uciekanie? Tak bym powiedział, bo na razie mam takie wrażenie, że z tej relacji próbujesz się wypisać, jakby się nic nie wydarzyło, a pojadłeś ze stołu pana. Trzymajcie kciuki za dziewczynę, żeby jej się ta miłość udała, ale niestety nie znamy historii z drugiej strony. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Zuzai. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, czy ja się dodzwoniłem do Ryszarda?
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Ryszardzie, lwie serce. Paweł Pawelec z tej strony, kłania się nisko. Prezenter Radia Vox FM. Uszanowania. Od razu mówię, że będę bardzo taktowny w tej rozmowie, bo ona wymaga taktowności. Ktoś wyje za tobą. Twoje lwie serce okrążyło pewną osobę i obawia się, że mógłbyś popełnić błąd, pozostawiając gdzieś w sinej dali wspólne znajomości, wspólne chwile. Wracaj, odzywaj, atakuj ją. O, może tak, bo to kobieta, od razu powiem. Chciałbym dmuchnąć w twój żagiel odwagi, naznaczyć odpowiedni kierunek, azymut. I pamiętaj, że zawsze są obawy, zawsze są pytania. Prawdziwa miłość usprawiedliwia wszystko, Ryszard. Na to nie ma mocnych. To jest też taki klucz do wszystkiego. To jest jak blacha, którą pokazuje policjant. I z tym się nie dyskutuje. Jeśli kochasz, jeśli się zastanawiasz, jeśli masz pytania dotyczące siebie samego, co dalej robić z tym wszystkim, ale to niezły bałagan będzie, ale to będzie w ogóle wariactwo. Świat do góry nogami, krzyki, huki. No nie da się tego zrobić bez pretensji, uwag, rozpaczy, straty pieniędzy. Ale miłość usprawiedliwia. Na miłość nie ma lekarstwa. Co ty na to?
1: Odebrało mi mowę.
2: No wiem, no. Ty myślisz, że ty jeden jesteś w takiej sytuacji? Jest tylko pytanie, czy przychodzi na coś koniec i czegoś początek? Czy generalnie stwierdzasz, że to nie ta droga? I to też wtedy trzeba powiedzieć, że coś się wydawało, że coś miało miejsce, ale przeszło, obeszło i to już nie jest takie uczucie. To też jest ważne. Masz taką fantastyczną możliwość, by to ładnie i zgrabnie powiedzieć moimi słowami osobie, która tam czeka, wyje, ale, no bo to jest pytanie, albo będzie przytulona i żyli długo i szczęśliwie, albo elegancko odepchnięta i masz to załatwione. Wiesz, o kim mówię, nie?
1: No właśnie, nie do końca.
2: A, to z iloma ty się spotykasz, cholera? To mnie zaskoczyłeś. Jakie imię byś wolał wybrać? Anna? Agnieszka? Magda? Czy Krystyna?
1: Może Magda?
2: No dobra, niech będzie Magda. Mówmy o blondynce 1,67 m wzrostu. Z czasów jeszcze szkolnych znajomości. Zostańmy przy Magdzie. Reszcie podziękuj. Przynajmniej na tę chwilę. Ryszard, jesteś gotowy przyjąć tę miłość, przynajmniej kontynuować, przyglądać się jej, jeszcze nie zakańczać? Kto wie, być może będzie to nowy etap twojego życia? Czy wiesz, że już nie chcesz tej miłości, bo nie spełniła oczekiwań na 100%? Męska decyzja, Ryszard. Kochamy się, czy się rzucamy, Ryszard? Powrócisz do rozmów? Ktoś tu pisze, że się oddalasz. Bardzo rzadko dzwonisz, przestajesz okazywać uczucia. A zawsze byłam na 100%. Nie ma takiej drugiej osoby dla mnie, pisze Magda. Co robimy? Dać nadzieję, czy delikatnie zakończyć trudny temat dla ciebie? Trudne sprawy. Rychu, czemu milczysz? Co mam przekazać? Będzie coś z tego? Czy to jest tylko początek końca, to co ona czuje? Ryszard, jesteś tam? No jesteś, słyszę przecież. Co mam powiedzieć osobie zainteresowanej, która napisała do mnie zgłoszenie do programu Kochaj albo Rzucaj? Czy kochasz, czy rzucasz? Myślisz, że jak nic nie powiesz, to będzie jakieś rozwiązanie?
3: No nie!
2: No to odpowiadam ci, Magdo, że nic z tego nie będzie. On nie ma odwagi. Myślał w ogóle, że to jest być może o kimś innym. Magda, musisz sprawdzić, czy jesteś jedyną kobietą, z którą spotyka się Ryszard. Być może już nie jesteś jedyną. Może już jesteście trzy, a może nawet i cztery. Ryszard za nie mówił. Jesteś, Madzia?
4: Jestem.
2: No, nie miał odwagi powiedzieć, że jesteś ważna. Nie miał odwagi powiedzieć, że powalczy. I też nie ma odwagi powiedzieć, że nie powalczy. W związku z tym jest w szoku. Kiedy facet jest w szoku? Kiedy myślał, że w innej sprawie dzwonię.
4: No, pewnie tak.
2: Także uciekaj. To nie jest szczera miłość. Potrwała 2 lata. Podziękuj Panu Bogu za to, że przeżyłaś coś wyjątkowego. I niech to się zakończy, bo Ryszard nie ma odwagi wyciągnąć po ciebie rękę. Nie ma odwagi powiedzieć, porozmawiać o tobie. Nie jesteś na tyle ważna. Boli, ale lepiej tak, niż łudzić się. Ryszard cały czas słucha, chciałem ci powiedzieć. Cały czas jest w połączeniu i czeka. Teraz już wie, o kim mowa. Rychu, przepraszam, że to nie Agnieszka, że to nie Anka, że to nie Krystyna, tylko Magda. Trzymaj się, Madziula, nie zmieniaj zdania. Nie bądź ofiarą.
4: Dziękuję bardzo.
2: Widzisz, mówiłem ci, że to coś ci podpowie. Ryszard, to tchórz. Pa.
4: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
3: Vox FM. Robi lato.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Prace na Węgrzech rozpoczynają polscy medycy, mają pomóc poszkodowanym w wypadku autokaru. W katastrofie drogowej zginęło 12 osób, to pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorje w Bośni. Po przesłuchaniu zatrzymanym został już jeden z kierowców. Śledztwo wszczęła polska prokuratura.
1: Jest godzina 6 w poniedziałek, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Medycy z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej są już na Węgrzech. Mają pomóc poszkodowanym w tragicznym wypadku na autostradzie. Grupa polskich lekarzy i dyplomatów właśnie teraz rozpoczyna pracę. Wyruszą z Budapesztu do 4 węgierskich szpitali w 4 miastach, gdzie trafili Polacy. Na miejscu zapadnie decyzja, jaki będzie ich dalszy los. W katastrofie autokaru, do której doszło w niedzielę około 1:00, na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. 10 jest w stanie ciężkim, w tym 5 w stanie zagrożenia życia. Na pokładzie specjalnego samolotu, który wyleciał na Węgry, są przede wszystkim specjaliści, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
2: 6 medyków, anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Dokonają też w porozumieniu z lekarzami węgierskimi triażu, czyli tak jak wspominałam, oceny stanu zdrowia poszkodowanych i też podejmiemy razem z lekarzami węgierskimi decyzję o przewożeniu, transportowaniu poszkodowanych do kraju.
0: Nie wykluczone, że część poszkodowanych na pokładzie wysłanego samolotu wróci do Polski.
2: Celem naszego wyjazdu jest dokonanie oceny sytuacji, przede wszystkim oceny stanu zdrowia pacjentów, szczególnie pod kątem możliwości przetransportowania poszkodowanych w tym wypadku do kraju.
0: W Polsce przygotowane miejsca są, które będą przyjmować poszkodowanych w wypadku. W pierwszej kolejności mają trafiać do szpitali w pobliżu miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim. Węgierska policja przesłuchała już obydwu kierowców. Jeden z nich został zatrzymany. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura w Krośnie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Prokuratura w Krośnie ma wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, współpracując w tej sprawie z węgierskimi służbami. Na miejscu trwa identyfikacja 12 ofiar, a polska konsul uczestniczy w tych działaniach. Poszkodowani są leczeni w węgierskich szpitalach, a polskie służby pozostają w gotowości do ewentualnego transportu rannych do kraju.
4: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe.
3: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Autokarem wracali do Polski pielgrzymi z Podkarpacia, którzy wcześniej byli w Bośni i Hercegowinie. Pojazdem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Do wypadku doszło około 1:00 w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem.
0: Flagi na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie będą opuszczone do połowy masztu. W południe podkarpackie samorządy pamięć ofiar uczczą minutą ciszy.
4: Poprosiłam i zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu rządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy i w szczególności też proszę i apeluję o opuszczenie flag na budynkach urzędów i jednostek organizacyjnych do połowy masztu.
0: Powiedziała nam wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Zaapelowała też do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń i rozważenia minuty ciszy przed rozpoczęciem. W wiadomościach Vox FM zmieniamy temat. Na stacjach od dziś tańsze tankowanie. Na 2 tygodnie sierpnia wraca program CPN, wracają ceny maksymalne. Ceny na dziś przedstawił minister energii Miłosz Motyka.
5: Benzyna 95,6 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Jeżeli chodzi o benzynę 98,7 zł 20 groszy, cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł 3 grosze taniej. Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
0: Teraz na obniżce skorzystamy. Nie możemy wykluczyć wywindowania cen na początku września.
6: Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Może pojawić się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej. Wtedy jednak ponownie rząd naciskałby na prezydenta, aby ten zaakceptował wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych.
0: Wyjaśnia Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB. Program CPN w 2 ostatnie tygodnie wakacji ma kosztować państwo 500 000 000 zł. Dramat nad jeziorem w Siemirowicach w województwie pomorskim. Późnym popołudniem w jeziorze utonęły 2 osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, w którym obowiązywał zakaz kąpieli.
7: Okoliczności tego zdarzenia będą teraz przedmiotem prowadzonego śledztwa oraz będą badane, sprawdzane i weryfikowane. Ciała osób zostały przekazane do badań sekcyjnych. Po ich badaniu będzie można z pewnością potwierdzić bądź zaprzeczyć, czy osoby te były pod wpływem alkoholu.
0: Mówi Magdalena Zielkę, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Służba służby apelują, by nie korzystać z miejsc objętych zakazem kąpieli i zawsze zwracać uwagę na oznaczenia przy akwenach. Przypominają, że o zachowaniu ostrożności i zdrowego rozsądku podczas wchodzenia do wody. Są zarzuty dla kobiety podejrzanej o zaatakowanie obywatela Ukrainy na Półwiejskiej w Poznaniu. Katarzyna S. przyznała się do win. Więcej wie Paweł Adamczewski.
8: Chodzi o zdarzenie z nocy z 12 na 13 sierpnia przed lokalem gastronomicznym przy Półwiejskiej. Katarzyna S. usłyszała zarzut zmuszania pokrzywdzonego do określonego zachowania, czyli w tym przypadku do zaprzestania nagrywania całego zajścia. Odpowie także za naruszenie jego nietykalności cielesnej. Kobieta miała uderzyć nagrywającego mężczyznę w rękę. Podejrzana przyznała się do zarzucanych jej czynów. Prokuratura zastosowała wobec niej dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Druga z podejrzanych kobiet jest przesłuchiwana. Więcej informacji na temat zarzutów wobec niej prokuratura ma przekazać po zakończeniu czynności.
0: Paweł Adamczewski, dziękuję za relację. Nowe skanery mają przyspieszyć kontrolę pasażerską. Na lotnisku Chopina pojawiły się kolejne, tak zwane smoczyce. To nowoczesne skanery, które usprawnią kontrolę pasażerów i pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym. O szczegółach teraz Krzysztof Płowecki.
9: Wcześniej smoczyce były dostępne tylko dla pasażerów fast track, czyli korzystających z szybszej kontroli.
10: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
9: Mówi Łukasz Rusiniak z polskich portów lotniczych. Dzięki skanerom szybkość kontroli na lotnisku wzrosła nawet dwukrotnie. To dlatego, że pasażerowie nie muszą już wyjmować elektroniki z bagażu. Docelowo na pokład będzie można też zabrać 2 litry płynów, ale będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie skanery zostaną wymienione na smoczyce.
10: Ponieważ nie wiadomo, do jakiego skaneru skieruje nas pracownik kontroli bezpieczeństwa.
9: 19 sierpnia na lotnisku Chopina pojawią się 2 kolejne urządzenia. Do końca roku ma ich być łącznie 15 na wszystkich stanowiskach kontroli bezpieczeństwa.
0: Podobne skanery działają w Polsce także na lotniskach w Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu i Lublinie.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, poranek cieplejszy niż w zeszłym tygodniu poranki bywały, czyli od 11 do 18 stopni termometry teraz pokazują. Też opady deszczu się pojawiły, te m.in. w Legnicy, Wrocławiu, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, a także w okolicach Rzeszowa oraz Koszalina popada o poranku, a później to będzie przechodziło dalej na wschód. Także dzisiaj głównie deszcz na południu. Jeżeli chodzi za to o temperaturę w ciągu dnia, od 20 do 26 stopni. 7 minut po godzinie 6, mamy poniedziałek, 17 sierpnia. Konrad Piwowarski, dzień dobry, zapraszam na pierwszą zmianę.
11: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Fox FM.

0: 15 minut po godzinie 6. Mamy poniedziałek, no i jak się wstawało, ale tak szczerze, no zwłaszcza osoby, które w piątek sobie wolny zrobiły, po długim weekendzie, ja to znam, to jest czasami wyzwanie obudzić się w poniedziałek. Będziemy to wyzwanie jakoś wam umilać, pomagać w pierwszej zmianie tradycyjnie. Village People muzycznie za chwilę, wcześniej jednak Criss Cross Amsterdam i Luisa Sonsa My Oh My, czyli taki kawałek, który zdecydowanie poruszy serca, a także nogi, będzie można troszeczkę głową pobujać sobie w drodze do pracy. Właśnie propos drogi do pracy, Pawelec dotarł do studia. Jak tam dzisiaj korki? Co się wydarzyło? Samochód znowu się popsuł. Niewidomego na pasach przeprowadzałeś.
1: Nie, był taki piękny poranek. Postanowiłem trochę zwolnić i pooglądać, wiesz, wszystkie sytuacje. I tak mnie cieszyły. Mówię, nie, skądziu, kurczę, na pewno, przecież widzę, słyszę, powyczuwam. Mówię, pojadę wolniej, poprzyglądam
0: się światu.
1: A propos
0: rzeczy, które o poranku mogą poruszyć. No. Ja codziennie rano, jak przychodzę tutaj, to mogę zdradzić, że ja sobie zaglądam na naszą sekretarkę i sprawdzam, co się nagrało w nocy. No bo to w nocy różne rzeczy ludziom do głowy przychodzą. No i często dzwonią ludzie, którzy mówią w różnych dziwnych językach, czasami słowa takie, których nie możemy na antenie puścić, podają, no, prawda?
1: Ale jesteście z nami. To jest fajne, że jak wam jest źle i chcielibyście komuś dokuczyć, tak, to że do nas dzwonicie.
0: Także numer 6986-9869 jest do waszej dyspozycji. No ale takiego nagrania, jakie pojawiło się o 5.41 dzisiaj,
1: dawaj,
0: to się nie spodziewałem. No moi drodzy, posłuchajcie uważnie, może ktoś skorzysta.
2: Siedam ogórki gruntowe. Pozdrawiam, Michał z tej strony, Zinkowicz, Podoleśniczy.
0: To jeżeli ktoś by miał ochotę na ogórka, to

0: i jest poniedziałek.
1: Kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza odleciała. Dzisiaj 17 dzień sierpnia, 22 minuty po godzinie 6. No i tradycyjnie o tej porze sprawdzamy daty, które zmieniły historię ludzkości, ale oczywiście na początek imieninki. Dzisiaj świętują Anastazy, Anita, Bertram, Bonifacy, Eliza, Eusebiusz, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jaczewoj, Joanna, Julianna, Klara, Liberat, Magdalena, Maksym, Maria, Miron, Mirona, Rogat, Rustyk, Rustyka, Rustyk. Septym, Septymiusz, Serwiusz, Straton, Zawisza, Iwanna.
2: Ładnie, Straton, to bardzo, jak będę miał buldożka, to Straton.
1: Argentyna dzisiaj obchodzi rocznicę śmierci José de San Martina, Gabon, święto niepodległości, Indonezja, też święto niepodległości, oraz ruch Rastafari. Dzisiaj świętuje urodziny Markusa Garveya, a jeżeli ktoś potrzebuje więcej świąt, no to dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręcony.
2: Aha.
1: Oraz dzień lumpeksu.
2: Lumpeksu, czyli kilograma odzieży.
1: Tani Armani, pozdrawiam.
2: Tani Armani. 1943 rok, jakby to jak zleciało. 83 lata temu rodzi się facet, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Aktor, reżyser, producent filmowy. Robert De Niro ma dzisiaj urodziny.
1: I'm talking to me. Rok 1601, 17 dzień sierpnia. Na świat przychodzi francuski matematyk Pierre de Fermat.
2: Pierre?
1: Tak. Jeden z prekursorów rachunku prawdopodobieństwa i nowoczesnej teorii liczb. Skoro on żył 400 lat temu,
2: no,
1: to nadal ta teoria jest nowoczesna, czy już nie?
2: Oczywiście, że tak, wciąż, tak? Rewolucyjna.
1: No, dziękuję bardzo.
2: Rok 1960, 66 lat temu, urodził się również aktor, również producent i również scenarzysta. Z tego czasu prywatny mąż pani Madonny. Pani panowie, dzisiaj swoje urodziny ma Sean Penn.
1: 17 dzień sierpnia roku 1991. Wtedy to właśnie miał miejsce symboliczny początek internetu w Polsce. Po raz pierwszy nawiązana została łączność pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Kopenhadze.
3: Kur... Już było dobrze! Już było dobrze!
2: A potem on wiedział wszystko lepiej. Rok 1977, 49 lat temu, nie wypominając, rodzi się piosenkarka, tancerka, aktorka, która jest piękna, utalentowana, niesamowicie w typie każdego mężczyzny, a wciąż jeszcze nie zrobiła takiej kariery, jakiej się by należała w Stanach Zjednoczonych. Może dlatego, że na początku myślała, że będzie gimnastyczką. Natasza Urbańska ma dzisiaj urodziny.
1: Jeżeli nie kojarzycie kto, to ta pani, co kiedyś dawno, dawno temu lizała umywalkę. 25 minut po 6.

0: Gdzie ty tak piszesz? A tak proszę. Ludzie, kochani.
1: A, to śpią ludzie. Później powiem ci.
0: Okej, żona może słuchać. To, dobra, okej, okay, no, nie, no ja to rozumiem, Paweł.
2: Pierwsza zmiana.
1: To nie tak.
0: Słuchaj, na mnie możesz liczyć, ja nic nie powiem.
1: Z radio.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Reklama.
1: 8.30 punktualnie. Dawid Osysko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
7: Anestezjolog, chirurg i ortopeda oraz trzej ratownicy medyczni rozpoczęli pracę na Węgrzech. Między innymi ocenią stan zdrowia poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru i zdecydują o możliwości ich transportu do Polski. Będą w czterech węgierskich miastach.
8: Zaczynamy o godzinie 6 rano. Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z czterech szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku.
7: W katastrofie drogowej na węgierskiej autostradzie M3 zginęło w nocy 12 osób. Ciężko rannych jest 10. Autokarem wracali pielgrzymi z Medjugorje. Większość z nich to mieszkańcy Podkarpacia. Do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach o 7. Policjanci zatrzymali wieczorem 51-letniego mężczyznę poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Funkcjonariusze prowadzili obławę od soboty. Ranna kobieta jest w stanie ciężkim. Od dziś przez 2 tygodnie ulga dla kierowców na stacjach paliw. Pakiet ceny paliwa niżej obniża VAT i wprowadza ceny maksymalne paliw. Benzyna 95 nie może dziś kosztować więcej niż 6,41 zł za litr, 98 7,20, a diesel 7,37.

0: Gra i trąbi, ale to nie zespół Kombi, tylko Seabull, DJ is your second name. 20 minut zostało do godziny 7. No i o tej porze zazwyczaj zaglądamy do prasy, sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się w weekend. No i z dobrych informacji, przede wszystkim, benzyna tańsza od dzisiaj.
1: No tak.
0: Tylko także można jechać zatankować o 90 groszy.
1: Zastanawiam się tylko jak zawsze, bo przecież nic nie ma za darmo, gdzie to sobie odbiją?
0: No, z podatków, Paweł, no to wszyscy zapłacą za to, że będziesz mniej zatankował, no pół miliarda złotych koszt.
1: To jest nieuczciwe.
0: Dlaczego?
1: No bo jak ktoś nie ma samochodu, to dostanie po głowie za to.
0: No tak, tylko że z drugiej strony ceny paliwa później się wliczają w ceny żywności i tak dalej, więc...
1: A, czyli te
0: generalnie
1: wszyscy
0: tak,
1: zaoszczędzimy.
0: Wszyscy zaoszczędzimy, tak.
1: Myślisz, że przez chwilę, jeśli to paliwo będzie tańsze, to naprawdę spadną ceny produktów dostarczanych do sklepów?
0: Biorąc pod uwagę to, że teraz wracają Polacy z wakacji powoli, bo to już zostało tylko 13 dni sierpnia nam do końca, no to jednak oszczędności mogą być duże, ale to nie koniec dobrych informacji. Rzeczpospolita, pierwsza strona. Kurierzy na fali. Liczba firm kurierskich w Polsce rośnie w rekordowym tempie. Boom napędza e-commerce, ale branże czekają poważne problemy związane z rosnącymi kosztami i nowymi regulacjami. No, no oczywiście musieliście już od razu o problemach napisać, tak? Tak?
1: No tak, ale ja słyszałem, że ludzie wykupują teraz tanie wycieczki, takie z bagażem podręcznym, a bagaż nadają tak jak się kiedyś paczki nadawało za granicę.
0: Tylko, że są też problemy, to już wielokrotnie w internecie ludzie nagrywali, że na przykład wrócili już z wakacji, a bagaż dopiero dotarł na miejsce. No zdarzają się takie sytuacje.
1: Trudno.
0: Ale... A ty co tam w tych kolorowych gazetkach masz?
1: A piszą tutaj, że Iga Świątek wygrała turniej w Toronto.
0: No to w piątek mówiliśmy,
1: tak,
0: no.
1: I że nareszcie buduje sobie psychikę, że Cristiano Ronaldo i Georgina zawarli umowę na rozdzielność majątkową. No ale to co się dziwisz, no w końcu superak, no. I co, nie wiem, czy to nie był sen. Julia Wieniawa zachwycona występem Andrea Bocelliego, bo przecież występował u nas piękny, wspaniały, genialny tenor.
0: Czyli jak chcecie się dowiedzieć czegoś, co się działo w zeszłym tygodniu, to zapraszamy dzisiaj Fakt, można poczytać.

0: 13 minut zostało do godziny 7. Paweł, ja cię chciałem serdecznie przeprosić. Że ja o tobie w ogóle nie pomyślałem. Ale to wiesz, to jeszcze kawy nie wypiłem. Jak kawę piłem, to dopiero wpadłem na to, że przecież ty bardzo...
1: Przyjmuję przeprosiny. Co ty robisz? Gdzie dzwonisz? W moim imieniu bez uzgodnienia ze mną.
0: No Paweł, no bo ja wiem, że ty lubisz te ogórki.
1: Ja lubię ogórki.
0: No prawda?
1: W każdej formie. Surowe, ja zupełnie, ze skórką umyte.
0: I zupełnie o tobie nie pomyślałem. Godzinę temu Michał do nas zadzwonił i nagrał się, że on ma do sprzedania ogórki.
2: Poczta grudowe. Głosowa. No. Zostaw wiadomość po sygnale.
0: No. Cześć Michał, bo cześć, ja dzwonię w sprawie tych ogórków. Pierwsza zmiana w Vox FM, Konrad Piwowarski. Bo ja chciałem Pawłowi kupić te ogórki. Tak z kilogram ci wystarczy, czy dwa?
1: Kilogram.
0: Ale małosolne sobie zrobisz z tych.
1: To dwa.
0: Dwa kilogramy, to musisz tylko podać nam cenę.
1: Tak, ja już dobrą cenę.
0: Ja już sobie blika przygotowałem. Myślałem, że od razu mu w czasie wejścia przeleję. On wyśle szybko, od jutro będziesz miał ogórki.
1: No. A tymi paczkomatami, co
0: no,
1: mówiłeś.
0: No, dokładnie.
1: Za,
0: no,
1: tak, za tak rok sobie przyjdą. Jak znalazł.
3: Pierwsza zmiana.
0: Kiszone od razu.

0: przez całą piosenkę przeprasza tego swojego kochanka, no. Co ona mu tak naprawdę zrobiła, dziewczyny, nie wzywam.
1: Topic Becky G w Vox FM w rytmie hitów, 6 minut zostało do godziny 7, a już za chwilę zakazane słowo będziemy wybierać. Jeżeli macie jakieś propozycje dla nas, to 609 86 9869, prosimy SMS-em.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Dwie minuty zostały do godziny siódmej, no i czas na najbardziej znienawidzaną przez nas zabawę, która się pojawia co poniedziałek.
3: Bo się trzeba pilnować, a wiadomo, mężczyzna nie lubi się pilnować, o nie.
2: Zasady są proste, za chwilę ustalimy zakazane słowo i nie możemy ja i Paweł go używać przez program, aż do momentu, aż użyjemy. Mm-hmm. I wtedy wy nas łapiecie na gorącym uczynku i piszecie na 6986 9869. Kto powiedział zakazane słowo, o której godzinie to było, my to wszystko na warze jeszcze sobie sprawdzimy.
3: I teraz zastanawiamy się nad tym słowem. Czy co, zbliża się, wakacje, koniec, nie wiem.
2: Pojawiają się w propozycjach ogórki, pojawia się paliwo.
3: Paliwo.
2: Weekend też się pojawia. Ale wiecie co, ja przed chwilą zajrzałem na swoje konto, jak chciałem tego blika za te ogórki robić, nie?
3: Okej.
2: Ile więc proponuję pieniądze.
3: Pieniądze. A co, mało ich?
2: Mało.
3: Mało.
2: A do końca miesiąca.
3: Mało sekund, mało.
2: Także jeżeli powiemy słowo pieniądze, albo pieniądz, albo pieniądz.
3: Pieniądz, tak.
2: To wtedy piszecie na 6986 9869.
3: Ale dopiero teraz.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest. Reklama.
7: Prace na Węgrzech rozpoczęła grupa medyków z Polski. Pomogą poszkodowanym w wypadku autokaru. A do tej pory zidentyfikowano 6 z 12 ofiar. Ciężko rannych jest 10 osób. 95 maksymalnie za 6,41 na stacjach paliw od dziś taniej dzięki programowi CPN.
8: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
7: Polski zespół złożony z pracowników resortu zdrowia, MSZ-u i medyków rozpoczyna pracę na Węgrzech. Specjalny samolot poleciał na miejsce minionej nocy. A dziś z Budapesztu Polacy udają się do 4 szpitali w 4 miastach, w których znajdują się ranni Polacy. Przypomnijmy, w katastrofie autokaru zginęło 12 osób. W pierwszej placówce w Eger polski zespół ma być za mniej więcej godzinę, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
9: Będziemy wraz z zespołem pomocy humanitarno-medycznej w każdym z 4 szpitali, w którym przebywają poszkodowani w wypadku. Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju.
7: Ale to nie wszystko.
9: Uzgadniamy też kwestie logistyczne, które dotyczyłyby też transportu tych poszkodowanych do kraju, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
7: Przypomnijmy, uruchomiona została specjalna infolinia dla rodzin poszkodowanych. To plus 36 20 472 95 02. Połowa ofiar śmiertelnych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech została zidentyfikowana. Ustalono tożsamość 6 z 12 osób, przekazała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hull. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Dzień dobry.
7: Co z pozostałymi?
10: Na miejscu pracuje służba konsularna. Protokoły mogą pojawić się w każdej chwili. Informacje rodzinom przekazują specjalne zespoły. Są w nich m.in. psychologowie. Z jednej strony trwa identyfikacja ofiar, z drugiej wyjaśnianie przyczyn katastrofy. Węgierska policja przesłuchała już obu kierowców autokaru. Jednego zatrzymano. Według wstępnych ustaleń prawdopodobnie zasnął podczas jazdy. Firma transportowa, do której należał autokar, zapewnia, że obaj kierowcy byli doświadczeni i jeździli tą trasą wielokrotnie. Nie.
7: Michał Skolimowski, dziękuję. Kierowcy będą zadowoleni. Od dziś za paliwa płacimy wyraźnie mniej niż wczoraj. 95 kosztuje nie więcej niż 6,41. 98 7,20, olej napędowy 7,37. Ceny będą niższe o mniej więcej złotówkę za litr przez 2 tygodnie, tak jak przewidywali analitycy.
11: Przez najbliższe 2 tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
7: Podkreśla Michał Stajniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz płacą mniej.
12: Obniżki zawsze się przydadzą.
13: Ja się martwię o swoją kieszeni.
14: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
13: to już przerażenie.
15: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
7: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Brąboszowi. Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach, które będzie regulował minister energii. W wiadomościach teraz tragiczne doniesienia z Hiszpanii. W walce z pożarem lasu w aragońskiej gminie Las Penas de Riglos na północnym wschodzie Hiszpanii zginął żołnierz. Wojskowy brał udział w gaszeniu drzewostanu w prowincji Huesca. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas wypadku samochodowego. Rannych zostało też 3 innych żołnierzy. W wiadomościach Vox FM jeszcze Sycylia i kradzież drogocennych dzieł z epoki renesansu. Złodzieje z muzeum w Messynie wynieśli 4 obrazy przypisywane Antonello de Messinie. Złodzieje włamali się do placówki w sobotnie święto Ferragosto i wynieśli warte miliony euro malowidła mimo zabezpieczeń. Śledztwo ma wyjaśnić, czy system alarmowy zadziałał prawidłowo.
8: Pogoda działa prawidłowo, Paweł?
4: Cudowna jest ta pogoda tak naprawdę. Ani nie jest zimno, ale rześko rano, a będzie cieplutko.
8: Temperatury w ciągu dnia od 20 do 26 stopni, ale uwaga, dzisiaj tak, deszcze na południu kraju dosyć intensywne. Tak, w okolicach Wrocławia wieczorem burze, ale te mogą się też pojawić w Łodzi między innymi. No nie i szkodzi. Tak w ciągu dnia tego deszczu będzie coraz więcej i więcej i więcej. No i pod koniec dnia to już będzie padało wszędzie.
0: Pierwsza zmiana.
8: 5 minut po godzinie 7. Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec naprawdę prawdę powiada.
8: Dzień dobry.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
16: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: poranek. No i pędzimy z ważnymi informacjami, ponieważ Cristiano Ronaldo ogłasza zakończenie kariery.
1: Tak, nie uwierzycie. Pogra jeszcze do końca roku, chyba?
0: Sezonu.
1: Tak, no, tak sezonu jednak, zaczyna, czyli tak, nie tak, roku, tak, tylko sezonu, a później idzie normalnie na emeryturę, zarzuca korki na hak i będzie się pławił w tak zwanym luksusie emeryta.
0: Tak, stwierdził, że to jest prawdopodobnie ostatni rok w futbolu, w wywiadzie z amerykańskim Vogue'em. No i że już planuje to, co będzie robił na emeryturze.
1: Tak.
0: Będzie...
1: Co będzie robił? To się oglądał 146 bramek dla reprezentacji, tak, albo 140 bramek w Lidze
0: Więcej
1: Mistrzów.
0: Podróżować, oglądać, grać w padla, bo bardzo lubię i nadal cieszyć się tym, na co zapracowałem, na co zapracowaliśmy, bo przecież minęło 25 lat i wiele poświęcej, tak zapowiedział.
1: Okej. No to teraz mu się jakby ta końcówka dorobienia do tej emerytury, bo on chyba gra w dobrym zespole dla bardzo dobrych właścicieli klubu, przyda, prawda? Bo to mu podniesie jakby ratę taką, nie? ZUS będzie wypłacał
0: właśnie
1: więcej pieniędzy.
0: Wyobrażasz sobie, co się dzieje aktualnie w portugalskim ZUS-ie?
1: O rady. Nie to wygra.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: O, i liczą, i liczą. Jeszcze, ojej.
1: Jako zaliczkę damy mu jakąś wyspę.
0: 12 minut po godzinie 7 to Radio Vox FM. Time, Telegram.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: ZUS będzie wypłacał więcej pieniędzy.
3: Wyobrażasz sobie. Szybko poszło, Paweł.
2: Szybko poszło. Ale bo zapomniałem, no bo mówiłem, że to jest taka zabawa, w której ja nie biorę udziału. Znaczy, wymyślacie, a ja potem muszę cierpieć, że najgłupszy jestem.
3: Już się witaliśmy z gąską, Paweł. To był koniec wejścia. Już w ostatnim możliwym momencie powiedzieli słowo pieniądz, pieniędzy, które było zakazanym słowem.
2: I specjalnie wybrałem taką ciekawostkę, która dotyczy emerytury.
3: A to prawda akurat.
2: Środków finansowych, żebym walnął się. On się pilnował, a ja pojechałem.
3: A Magda na tym korzysta, bo jako pierwsza złapała Pawełca na gorącym uczynku. Cześć, Magda.
4: Cześć.
3: Magda, porozmawialiśmy sobie chwilę poza anteną, no i okazało się, że twój powrót po długim weekendzie do pracy jest dosyć ciężki. Dlaczego?
4: Ponieważ około pierwszej, drugiej w nocy dopiero skończyła się podróż powrotna z długiego weekendu.
3: A teraz do pracy trzeba jechać.
4: A teraz trzeba jechać do pracy. I to 100 kilometrów do pracy.
3: Oj, to długa podróż.
2: A długi weekend to jak przebywał? Znaczy, co byście robili? Żeście tańczyli z wilkami całe 2-3 dni?
4: Nie, długi weekend był w górach. Czerwone Wierchy, 25 kilometrów.
2: A, chodzone było, okej.
4: Chodzone.
2: Dreptane. Zdobywane, że tak powiem.
3: Czyli można powiedzieć, że trochę Dokładnie. Się cieszysz, że w pracy będziesz mogła posiedzieć.
2: To fajnie, że dziewczyna aktywnie.
4: No nie, ja wolę właśnie tak aktywnie.
2: Ojej, jak fajnie. A sama czy z jakimś partnerem życiowym, partnerką?
4: Z chłopakiem.
2: Jednak, dobra, w porządku.
3: Mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radia Vox FM. Możesz też pozdrawiać kogo tylko zechcesz na antenie radia.
4: To chciałabym pozdrowić tego mojego chłopaka, Marcina, który już w ogóle jest w pracy.
3: To pozdrawiamy serdecznie.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
3: Trzymajcie się wszyscy w pracy. 21 po 7. Sean Paul dla was.

0: 7.30. DNA za nami. 11 miejsce w ostatnim notowaniu bez listy.
1: Ta piosenka podoba się coraz bardziej. Z każdym posłuchaniem. To będzie numer 1. Zobaczycie.
0: Voxfm.pl. Tam możecie głosować, jeżeli chcielibyście. Jeżeli wam się też podoba, tak jak Pawelcowi. A o tej porze, tradycyjnie, to się Rysiek Piwek pojawia.
1: O, Ricardo, wchodź.
2: Czym się różni łyżka od teściowej?
0: Ajajajaj, Rysiek to się pcha w gips.
1: Wyobraźni, dajcie.
0: 609-869-869, jeżeli macie jakieś propozycje, anonimowo możecie je zgłaszać spokojnie. Tak, nie powiemy waszego imienia, tak na wszelki wypadek, tak, żeby teściowa się nie domyśliła,
1: numerów,
0: że to wasze.
1: Też nie podajemy, zwróćcie uwagę.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
10: No, bo mają wszystko taniej.
9: A jeszcze jakiś?
10: Bo mają najlepszy wybór.
9: No i?
10: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
9: Ciekawe, co jeszcze?
10: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
11: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
1: 7.30, Dawid Osysko, Polska, w studiu Radia Vox FM. Zapraszamy na wiadomości.
12: Medycy rozpoczynają pracę na Węgrzech. Będą w 4 szpitalach, w których leczeni są poszkodowani w wypadku polskiego autokaru. W akcję zaangażowani są także przedstawiciele MSZ-u.
13: Zespół wsparcia konsularnego będzie ze swojej strony prowadził działalność informacyjną poprzez infolinię, zapewni ciągłość funkcjonowania konsulowi, dadzą się do szpitali razem z nami.
12: Mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Przypomnijmy, uruchomiona jest specjalna infolinia dla rodzin poszkodowanych, to 36, a dalej 20 472 95 02. We wczorajszym wypadku autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, ciężko rannych jest 10. Autokarem z Medjugorje w Bośni wracali polscy pielgrzymi, w większości z Podkarpacia. 4 osoby nie żyją w wyniku rosyjskiego nocnego strzału Ukrainy. 2 z nich zginęły w obwodzie zaporowskim na południu, gdzie bomby lotnicze zaatakowały budynki mieszkalne. 2 kolejne straciły życie w Sumach na północy. Tam drony uderzyły w obiekty infrastruktury cywilnej. Na miejscach uderzeń wybuchły pożary. Trwa akcja ratownicza. TOPR podsumował długi sierpniowy weekend. Ratownicy udzielili pomocy 52 osobom, 14 poszkodowanych przetransportowano śmigłowcem. Wczoraj nad ranem mimo reanimacji zmarł turysta, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Klaudia Kazimierska zdobyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów w ostatnim dniu lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Polacy zdobyli łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Iga Świątek nie zwalnia tempa. Po wygranej w turnieju w Toronto polska tenisistka już zaczęła grę w kolejnych zawodach, tym razem w Cincinnati. W drugiej rundzie Świątek wygrała z Kolumbijką Emiliano Aranjo 6-3, 6-0. Górnik Zabrze z kompletem punktów. Wczoraj wygrał 2-1 z Wisłą Kraków. Jest jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie straciła jeszcze punktów. Liderem tabeli jest jednak Legia, która rozgrała mecz więcej. Na drugim jej końcu znajduje się Raków, który nie zdobył nawet punktu, a wczoraj przegrał z Krakowią 1-2.
14: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: Ricardo, wchodzisz raz jeszcze.
2: Czym się różni łyżka od teściowej?
1: Czekamy. 609 86 99 SMS-em.

0: 22 minuty zostały do godziny 8. Ryszek Piwek przed chwilą zadał wam pytanie.
1: Czym się różni łyżka od teściowej?
2: Łyżka czasem się przydaje.
0: Nie napiszę, bo moja teściowa i tak się zorientuje, że to ja. No bo łyżka to ci słodzi codziennie, na przykład herbatkę od rana, a teściowa...
2: A no tak, soli.
0: Teściowa.
2: Soli, soli.
0: Bo łyżka jest do zupy, a teściowa jest do... No i tu się rymuje.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czym się różni łyżka od teściowej? Łyżka nie miesza się w nie swoje sprawy. Pozdrawiam, mamusie.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: 15 minut zostało do godziny 8. Mamy poniedziałek. Ja przepraszam, że tak w poniedziałek się będę ciebie o to pytał.
1: Znowu.
0: O trudną sprawę.
1: Zwierzenia na antenie. No, ja nigdy nie wiem, o co mnie zapyta. Słowo honoru.
0: Powiedz mi, czy Daniel Martyniuk w końcu cię pozwał, czy nie?
1: No właśnie, nie pozwał mnie, a szkoda, bo mi się to by bardziej przydało niż jemu.
0: 5 do 7 milionów złotych miałeś mu płacić,
1: no,
0: przecież.
1: A ja bym tak sobie tę piątkę wziął i jak słowo honor tu przysięgam, jak coś takiego się trafi, to od razu milion oddaję na głodujące zwierzątka i dzieciaki na drugi milion.
0: No bo Daniel Martyniuk ostatnio pieniędzy coraz bardziej potrzebuje, bo rodzice znowu go odcięli od źródełka. Wyjechał sobie bidulek na Majorkę, a tam wiadomo, że co on robi na tej Majorce, on tam się chwali.
1: Wiadomo, co robi, wraca do tak zwanych starych nawyków.
0: Tak, no i teraz ten weekend nagrywał bardzo dużo storiesów, gdzie nie możemy żadnego wypuścić, bo tam co drugie słowo to K, to H i obraża swoich rodziców.
1: A mógłby nagrać jakąś piosenkę i ojcu podrzucić, żeby miał kolejnego
0: hita. Myślę, że jakby nagrał, to by się też nie zwróciło.
1: Widzisz, Daniel, do czego to doszło, żebyśmy my z uśmiechem na twarzy o tobie rozmawiali, szanując ojca, oczywiście, i mamę.
0: Także ja tak sobie, tak się zastanawiam, czy może jakoś mu pomóc w jakiś sposób, nie wiem, trzymać kciuki za niego, czy wręcz przeciwnie, skoro macie pozwać, to nie za bardzo.
1: Nie, ale mi to nie przeszkadza, naprawdę, ja bardzo chętnie, ja już tyle razy byłem w sądach w różnych sprawach, ja znam to miejsce, oni mnie lubią generalnie,
0: pamiętaj,
1: nigdy nie dostałem mocnego wyroku
0: za nic. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
2: Daj granata! Pierwsza zmiana.
1: Oj, Daniel.
0: 13 minut zostało do 8.

0: wersję. Lubimy te melodie, które znamy.
1: Oczywiście, że tak. Skądś znamy ten temat.
0: Ellie Oaks, Lavinia, Reasons. To jest 13 miejsce w ostatnim notowaniu bez listy Vox FM. Na voxfm.pl możecie głosować. Zachęcamy serdecznie, ale my się nie zatrzymujemy. Dr. Alban, Sing Hallelujah. 8 minut zostało do godziny 8. To Vox FM.

0: Żeby tak szef zadzwonił i że nie muszę dzisiaj do pracy przychodzić.
1: Aleluja. A mi się zawsze ta piosenka kojarzy. Synu, aleluja.
0: Mamy poniedziałek, po długim weekendzie dla wielu, bo w ten piątek wiele osób miało wolny.
1: Tak.
0: No i podejrzewamy, że ten poniedziałek to może być ciężkie przeżycie.
1: I święto było, generalnie wzięliście sobie tak i można było się przyjrzeć, przyjechać do Warszawy, zobaczyć te piękne rosomaki.
0: A ty byłeś na defiladzie?
1: Nie, ja miałem joba.

0: Ja już pracowałem.
1: A ty sobie miałeś duba?
2: Nie.
0: Ja oglądałem sobie na niebie jak defiladę tych myśliwców i innych.
1: No i co? Bo... Które kogo ganiały? F-16, F-35?
0: Nie, najbardziej mnie zdziwiły te wszystkie duże te samoloty, wiesz, ten prezydencki samolot. Tak, no one bardzo nisko latały, ja się troszeczkę bałem. Ja mam jakąś traumę sprzed tak 25 lat, że jak widzę nisko lecący samolot, to od razu się staram chować troszeczkę.
1: A co mam mój dziadek powiedzieć?
0: 3 minuty zostały do godziny 8. Też możecie dawać znać, jak mam minął długi weekend. No i jak się wraca do pracy, czy już jakieś sytuacje na drogach się wydarzyły. Możecie też pozdrowić swoich współtowarzyszy w podróży.
1: O, bardzo dobrze.
0: Tych, którzy jadą obok i na pewno blokują lewe pasa, wy się spieszycie.
1: O, to ja tak zawsze. O, jak ja wtedy takie tworzę słowa dziwne, takie naprawdę. Ja to kiedyś muszę nagrać.
0: A jeżeli chcielibyście tak rzutem na taśmę w te ostatnie 2 tygodnie wakacji gdzieś się wybrać, no to propozycja, wejdźcie na voxfm.pl, 2000 zł do zgarnięcia na taki weekend wakacyjny.
1: Jakbyście się wybrali i wam by się tam nie podobało, to jest bardzo ważne.
0: A tak, bo właśnie, bo to tam trzeba napisać o wpadce
1: za porażkę,
0: wakacyjnej.
1: Tak, za porażkę. Brak wody w basenie, cokolwiek.
0: A za chwilę punktualnie o 8 wiadomości.

0: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.
10: Szpital w węgierskim Egerze. Od tej placówki misje na Węgrzech po wypadku autokaru rozpoczynają polscy medycy i dyplomaci. Flagi opuszczone do połowy masztu, na Podkarpaciu dziś także minuta ciszy w hołdzie ofiarom. Silny deszcz oraz burze miejscami z gradem. Przed tymi zjawiskami ostrzegają synoptycy.
11: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
10: Po katastrofie autokaru polska delegacja rozpoczyna pracę w węgierskich szpitalach. Właśnie teraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, MSZ-u i medycy powinni być już w placówce w Egerze. Między innymi tam trafili poszkodowani pielgrzymi. Rannych zostało ponad 40 osób, z czego 10 jest w stanie bardzo ciężkim. W wypadku życie straciło 12 pielgrzymów. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Jestem, dzień dobry.
10: Jakie zadania przed tym specjalnym zespołem?
12: To przede wszystkim ocena stanu zdrowia poszkodowanych pod kątem ewentualnego transportu do kraju.
13: Z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać.
12: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Jeśli medycy dadzą zielone światło do powrotu, to kolejnym krokiem będą już kwestie logistyczne. Do transportu pozarządowym Boeingiem gotowa jest m.in. wojskowa kasa stacjonująca w Krakowie oraz dwa specjalistyczne samoloty LPR-u, a także w razie potrzeby transportu kołowego przez Słowację karetki pogotowia. Poszkodowani mają trafić przede wszystkim do placówek najbliżej miejsca zamieszkania, czyli na Podkarpaciu, ale w zależności od ich stanu zdrowia w grę wchodzi też transport m.in. do szpitala MSWiA w Warszawie.
10: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech, na Podkarpaciu żałoba. Decyzję o uczczeniu pamięci mieszkańców regionu podjęła wojewoda Teresa Kubas-Hul. Więcej wie nasza reporterka Julia Ranosz.
14: O 12:00 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do oddania hołdu w ten sposób zobowiązani zostali również kierownicy innych jednostek administracji rządowej na Podkarpaciu. Również od dziś do środy flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu.
10: Przypomnijmy, w tragicznym wypadku zginęło 12 osób. Większość poszkodowanych to mieszkańcy Podkarpacia. Po upałach i dużej ilości słońca dziś spora zmiana w pogodzie. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowej wschodniej części kraju. To może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz mogą pojawić się także opady gradu. Niebezpiecznych zjawisk należy spodziewać się na Pomorzu, a na termometrach od 20-21 stopni na północy i zachodzie do 25 w centrum i nadal upalnie 30-31 stopni na południowym wschodzie. To jej największy sukces w karierze. Klaudia Kaźmierska została wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Była to jedna z ostatnich konkurencji ostatniego dnia zawodów w Birmingham.
9: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata, bo ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i myślę, że dwa lata temu w Paryżu już gdzieś pokazałam, że mogę być dobrą seniorką, ale jednak nie miałam tych medali do tej pory.
10: W ostatnim dniu mistrzostw szóste miejsce zajęła męska sztafeta 4x400 metrów, a na tym dystansie żeńska sztafeta była siódma. Tu liczyliśmy na więcej, ale w finale zabrakło Natalii Bukowieckiej, która podczas rozgrzewki doznała kontuzji. W sumie Polacy zdobyli w Wielkiej Brytanii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe.
11: Tak jak Dawid wspominał w wiadomościach, ostrzeżenia przed burzami dzisiaj, zwłaszcza na południu kraju, ale one mogą pojawiać się też w centrum. To wszystko jakoś w godzinach popołudniowych i wieczornych przede wszystkim, ale deszcz będzie towarzyszył nam od samego rana, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju.
15: Tak jest, od godziny tak mniej więcej 19 to już atakować będzie i Warszawę i dalej i potem pójdzie w kierunku na dół, na Lublin.
11: O temperatury od 20 na północy do 26-27 na południu.
15: Fantastycznie.
11: 4 minuty po godzinie 8. Konrad Piwowarski.
15: Paweł Pawelec, witamy Was. Piękny, letni dzień.
16: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 10 minut po godzinie 8. Mamy poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Jeszcze 2 tygodnie wakacji nam zostały.
1: A i plus miesiąc dla studentów.
0: Plus miesiąc dla studentów. Chyba
1: do
0: się na studia
1: zapiszę. Pełna, do połowy pełna, nie pusta szklaneczka, kochani. Bawimy się, dopóki się
0: da. No właśnie, bawimy się do połowy pełna, ale okazuje się, że są kontrowersje.
1: Są kontrowersje?
0: Są kontrowersje, Łukasz do nas napisał.
1: Dotyczą
0: na 609-86-9869.
1: No.
0: Jedziemy nad morze, z Wielkiej Brytanii.
1: Okej.
0: Okay. Dlaczego nie zamówiliście nam pogody?
1: A oni z Wielkiej Brytanii do nas, czy nad swoje
0: nie, no,
1: morze?
0: Nad nasze.
1: Tam, nad nasze.
0: No chyba tak. No,
1: słuchaj,
0: no, nad morze to do nas, tak? A nie tam na jakieś brytyjskie morze.
1: Co my
0: to się nie liczy.
1: Co my ci możemy powiedzieć? No.
0: Łukasz, właśnie chodzi o to, że zamówiliśmy.
1: No, nad morzem jest właśnie taka pogoda. To nie przypadkiem mamy zimne
0: Łopie,
1: morze
0: siedzisz,
1: na północy.
0: Siedzisz w tej Wielkiej Brytanii, a jaka tam jest pogoda na
1: no
0: co dzień?
1: Co,
0: no deszcz pada cały czas,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Że tak.
0: Więc my, żebyś ty się, chłopie, szoku żadnego termicznego nie dostał.
1: Tak
0: żeby nie było jakiegoś dla organizmu wielkiego zaskoczenia,
1: tak,
0: to my zamówiliśmy dla ciebie opady deszczu.
1: No. Morsowanie zamówiliśmy w środku lata dla ciebie. Wejdź do wody, poczujesz.
0: No.
1: Zobaczysz, jak to kuje fajnie, no. A i zdrowie da.
2: Pierwsza zmiana.

0: Ore. Primo turno un Vox FM.
1: Jemu jest łatwiej, wiecie, bo on co roku prawie bywa we Włoszech.
0: A, to prawda? Nieprawda, Paweł.
1: Tak, i to rowerem rozwrócił, ludzie, wariat.
0: 17 minut po godzinie 8, to pierwsza zmiana, ale ja wiem, dlaczego mówiłem po włosku. Znaczy, starałem się, tak naprawdę nie znam tego języka. Chodzi o to, że w polskim języku są pułapki.
1: W polskim języku są pułapki.
0: Okazało się, że przez to, że my mówimy po polsku, to złe rzeczy na nas idą, Paweł. Mało tego.
1: Na nas?
0: Przez pieniądze.
1: Aha, przez pieniądze coś nie tak jest w języku.
0: Posłuchajcie, moi drodzy.
2: Zdrowie waszym myślom, szanowni. Dzisiaj bardzo ważny temat w sprawie pieniędzy. Dopiero niedawno, parę dni temu, doszłam do wniosku. Wiecie, co zauważyłam? To jest bardzo negatywne.
0: No
2: polskie banknoty nazywają się złotych.
0: No tak.
2: Tak?
0: No tak.
2: Złotych. Dajemy złot kogoś tam. Bierzemy zło liczby mnogiej czyjś, tak?
1: Aha,
2: dlatego to jest tajemnica ciemnych sił. Dlatego tak zamaskowali, żeby tego zła było więcej.
0: Właśnie, ale ja mam dobre informacje.
1: Aha.
0: Przynajmniej jeżeli chodzi o mnie. Zajrzałem na konto, u mnie samo dobro.
3: Yeah, baby! Yeah.
4: Pierwsza zmiana.
1: A poza tym, gdyby tak się przykleić do tej nazwy, to jest złoty. I tylko to, ale to też, ha na końcu mnie martwi.
0: Ale to złoty, to też złoty, mówisz źle o kimś. Tak,
1: złoty.
0: O tobie. No, nie można tak. Uważajcie na siebie, moi drodzy. Modern Talking już teraz.

0: Aż trudno uwierzyć, że ta piosenka ma już 10 lat w tym roku właśnie, skończy tyle.
1: A wciąż wymiata, naprawdę.
0: Łobuzy, piękny Dawid, Łobuz kocha najbardziej. 5 minut zostało do godziny 8.30, a teraz będzie można troszeczkę tak odpocząć poniedziałkowo.
1: Relaksik.
0: Relaksik, tak. Jeżeli już mieliście do czynienia z klientami dzisiaj albo z szefem, to teraz na ukojenie nerwów.
1: Zamknijcie oczy, zatrzymajcie samochód i bardzo proszę.

0: 8:27 na zegarach.
1: Ła! Żebyście wy widzieli kącia przez chwilę.
0: Od razu, on naprawdę nogi chodzą, przeżywał. Wszystko chodzi, super, ekstra. Możecie głosować na voxfm.pl, 19 miejsce jest, więc można tam plusika dać. Ja zachęcam serdecznie.
1: Podciągajcie, miejcie taką linę i ciągnijcie do góry.
0: 6986 9869. Zachęcamy też do pisania i dzwonienia do nas w dowolnej sprawie. Łukasz się odezwał, ten z Wielkiej Brytanii, co narzekał, że mu pogody nie zamówiliśmy.
1: No i proszę, co powiedział?
0: No, dziękujemy wam bardzo za wsparcie, a deszczu w Wielkiej Brytanii to nie było co najmniej od 2 miesięcy. Darek to dodaje, że nawet od 3 miesięcy nie pada. W Wielkiej Brytanii. Widzisz, Łukasz?
1: Ale wy macie mgłę, ona też nawadnia.
0: No ale może nie ma.
1: Cera ładna.
0: No właśnie chodzi o to, że teraz nie ma, no bo jest susza, no.
1: A, susza. No,
0: także Łukasz, deszcz? Zbieraj deszcz, zawieź z powrotem do Wielkiej Brytanii, będzie. Pierwsza
1: zmiana od rana. Mamy takie baniaki 5-litrowe.
0: Jeszcze z zyskiem sprzedaż. Reklama. Euro na wszystko cię stać.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia. Te promocje mówią wszystko,
3: więc je przegapi. Do euro przyjdź. Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 zł.

0: Lotos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Reklama.
2: Dawid Osysko w studiu, bo 8.30 zawitała. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
3: 6 policjantów z Podkarpacia i grupa prokuratorów pojechała na Węgry, poinformowała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. To w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Wojewoda podkarpacki zadeklarowała też pomoc psychologiczną poszkodowanym, poinformowała, że jest w stałym kontakcie z samorządowcami z miejsc, z których pochodzą ofiary i poszkodowani. Jedna osoba zginęła w zderzeniu busa i ciężarówki. Do wypadku doszło w Śmiłowie, niedaleko Piły w Wielkopolsce. Droga krajowa nr 10 jest zablokowana w obydwu kierunkach, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Blisko 300 migrantów zostało od soboty do niedzielnego popołudnia zatrzymanych na granicy hiszpańskiej Ceuty przez służby bezpieczeństwa Maroka. W ostatnich dniach władze Maroka wzmocniły siły na granicy z Ceutą, a także powiększyły liczbę patroli morskich i powietrznych. Taki ruch ma udaremnić powtórzenie się kryzysu migracyjnego. Przypomnijmy, pod koniec lipca w ciągu 2 dni dotarło tam według szacunków rządu Hiszpanii około 80 tysięcy osób.
4: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. No to teraz petarda.

0: Mam wrażenie, że to w takim tempie te wakacje, że tak mijają
1: jak
0: szybko,
1: piosenka.
0: Szybko, dokładnie.
1: No. I tak buńczucznie, jak Eye of the Tiger.
0: Crew 7 za nami, 21 minut zostało do godziny 9, a za chwilę sprawdzimy, gdzie wy te wakacje spędzacie. Możecie się zgłaszać, przypominamy, voxfm.pl.
1: Tak jest, to się nazywa nie spać, zwiedzać. Mhm. My chcemy wiedzieć, gdzie wy jesteście aktualnie, co zwiedzacie, lenichujecie, czy aktywnie spędzacie czas.
0: To jest dla nas ważne. Ile tam kosztuje jakaś rybka nad morzem, albo jakieś pamiątki nad górach.
1: Co wybieracie właśnie, czy próbujecie potraw regionalnych, czy jednak schabowy zawsze?
0: I, słuchaj, nad morze wybrał się Sebastian Mila, kojarzysz?
1: Sebastian Mila to jest ten piłkarz, który strzelił Niemcom gola.
0: Dokładnie, też tego go pamiętam. 38-krotny reprezentant Polski wybrał się nad morze i wrzucił wczoraj fotkę o 7 rano. Postanowienie noworoczne rozpoczęte.
1: Czyli wracać do domu przed 8.
0: Nie, zaczął biegać.
1: Ale
0: 16 sierpnia zaczął postanowienie noworoczne spełniać.
1: No wiesz, musiał się trochę przygotować, zajęło mu to trochę.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: No, patrz, w końcu też polscy piłkarze zaczynają biegać. Na emeryturze, bo na emeryturze, ale zaczynają.
1: Ale się liczy.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Dwa tygodnie wakacji zostały, a my cały czas sprawdzamy, gdzie wy wypoczywacie, gdzie wy się wybieracie, co polecacie, czego nie polecacie. Tak. Zgłaszacie się na vox.fm.pl, tak właśnie Luiza zrobiła. Cześć.
3: Cześć.
4: Cześć Luiska, mamy ci zazdrościć czy współczuć?
3: Nie no, zazdrościć.
4: Zazdrościć.
2: Dobra, jest, gdzie tak. Jesteś, opowiadaj.
3: Jesteśmy w Chłopowie od soboty. Mm-hmm. No pogoda jest taka sobie, no, ale jest super.
4: A co to znaczy taka sobie? Weź opisz
3: no,
4: więcej.
3: No jest tak pochmurno, jest trochę wiecznie, jest trochę zimno, ale to nam nie przeszkadza.
2: Napisałaś w zgłoszeniu, że liczysz, że trochę słońca ci wyślemy. No,
3: no
2: to,
3: moglibyście.
2: To jutro będzie trochę słońca, temperatura 18 stopni, ale w czwartek do 21 podobno ma skoczyć temperatura, także już trochę lepiej.
3: To super, bo w piątek wyjeżdżamy.
4: O. No nie, jak znalazł, znaczy w środę będzie
3: cudownie
4: padać.
2: Cicho, nie mów tego, nie mów. Okay. W środę akurat mamy przerwę w wysyłaniu tak. Tego słońca.
4: W środę nie widzimy, od
2: ale
4: razu
2: słuchaj,
4: mówię.
2: Widzę, że ty sobie jakoś radzisz, bo na przykład na dzisiaj delfiny są zaplanowane, tak?
3: Nie delfiny, foczki.
2: Foczki, przepraszam. Foczki, delfiny.
3: Foczki.
4: Oby pełnoletnie, ale coś więcej?
2: Fokarium.
3: Co więcej?
4: Fokarium.
3: Fokarium z Helu. Wybieramy się do Helu pociągiem. Super. Z Władysławowa. Do Władysławowa pójdziemy sobie piechotką, no bo to jest blisko. No ewentualnie Meleksikiem, tak?
2: Meleksikiem polecamy.
4: Na piechotkę.
2: My na piechotę szliśmy plażą, nie polecamy.
4: Plażą.
3: Wiem, my też wczoraj szliśmy plażą na piechotkę, doszliśmy. Nie, no przeszliśmy tylko 5, ale było super.
4: Prawda, a nóżki jak pracują, prawda? Jak się przestrzenie pomiędzy palcami
3: super pracują.
4: Potrafią wyczyścić, aż do białego, nie?
2: A jak z cenami nad morzem? Narzekasz na paragony grozy, czy nie?
3: Nie źle. Nas tutaj nie przerażają paragony grozy, jest super.
4: Dziękujemy, spuścili stonu. Teraz już wiedzą, że zimą moglibyśmy do nich przyjechać.
2: Luiza, mamy 500 tak. Złotych na prezent marzeń dla ciebie, tak żebyś
3: super,
2: mogła odpocząć po tym maszerowaniu po plaży.
4: Proszę.
3: Super, bardzo się cieszę. Zwiedzać.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Przypominamy, wy też możecie się pochwalić, gdzie jesteście. voxfm.pl, 12 minut zostało do 9. Aleksja, już teraz.
4: Ula, la, la.

0: Was numer jeden no. Weszliście.
1: Pokonał Digi Digi Digi.
0: 5 minut zostało do godziny 9. Skolim kontuzjowany, ale dalej gra koncerty.
1: Ale na krześle.
0: Z nogą w gipsie, tak?
1: Tak jest, na krześle. Wybaczamy, Skolimku.
0: See ya, move your body już teraz w Vox FM.

0: minuty zostały do godziny 9, to Radio Vox FM i za kilkanaście minut u nas Kochaj albo Rzucaj. Kto dzisiaj, Pawelczyk?
1: Mężczyzna. Mężczyzna okay. Będzie tak, będzie walczył o miłość kobiety. Jakby to skończył tak krótko, bo ty lubisz krótko. 20 lat małżeństwa, trójka wspaniałych dzieci. Szczerze, nie wiem od czego zacząć. I potem dwie kartki podaniowego. Ja nie będę tego streszczał.
0: To nie streszczaj, dowiemy się po 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
3: Nareszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
3: Spokojnie! Vox FM robi lato.
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
3: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
4: Vox FM robi lato.
5: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
13: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
14: W drodze na Węgry są policjanci i śledczy z Polski. Wojewoda podkarpacki przekazała nowe informacje po wypadku autokaru. Groźny pożar w sortowni odpadów w Jędrzejowie. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Dwutygodniowa ulga na stacjach paliw jest taniej dzięki wznowieniu programu CPN.
0: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
14: Dziś pierwsze decyzje w sprawie transportu do kraju Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. W katastrofie rannych zostało ponad 40 osób, 10 jest w stanie ciężkich i stan zdrowia będą oceniać wysłani na miejsce medycy oraz przedstawiciele resortów zdrowia i dyplomacji.
15: Na bieżąco będziemy otrzymywali informacje, jakie osoby będą transportowane i na jakie oddziały w szpitalach na Podkarpaciu. Podkarpaciu. Również przygotowane są dwa szpitale w Warszawie.
14: Mówi wojewoda podkarpacki i dodaje, że w drodze na miejsce są także policjanci i śledczy z Polski.
15: 6 policjantów wyjechało na Węgry. To są policjanci z Podkarpacia. Również zespół prokuratorów wyjechał na Węgry, żeby tam prowadzić czynności wyjaśniające.
14: W katastrofie polskiego autokaru zginęło 12 osób. 7 z nich zidentyfikowano. Bliscy ofiar zostali objęci opieką psychologiczną. Trwa dogaszanie pogorzeliska i szacowanie strat. Do groźnego pożaru doszło wczoraj wieczorem w sortowni odpadów w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Z ogniem walczyło około 100 strażaków. Ogień objął 2 z 4 budynków należących do zakładu.
16: W momencie przyjazdu strażaków objęta była jedna hala w całości oraz nadpalony został dach drugiej hali. Pod wpływem wysokiej temperatury zawaleniu uległ dach na pierwszej hali. Druga hala objęta ogniem w 1/3. Skuteczne działania strażaków przyczyniły się do uratowania 2 pozostałych hal.
14: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, ale w dalszym ciągu trwa dogaszanie pożaru. Od północy ceny paliw w dół. Od dziś do końca sierpnia obowiązuje program CPN. Benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr. Benzyna 98, 7,20, olej napędowy 7,37. Kierowcy odetchnęli, choć mnożą się też pytania o przyszłość.
17: Trochę to jest zdumiewające cena benzyny, bo jak patrzę, to ceny ropy w historii były wyższe. Były 140 za baryłkę. Wtedy benzyna była po 5, po 6 zł, a przecież nigdy powyżej 7 zł.
18: Ten konflikt w Iranie swoje robi.
17: No tak, tak, to jest konflikt.
18: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
19: Oby jak najdłużej.
18: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
19: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
18: Przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
20: Czy zaoszczędzę? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
14: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. To lepszy wynik niż na poprzednich mistrzostwach. Polscy lekkoatleci z Mistrzostw Europy w Birmingham wracają z 8 medalami, 6 srebrnymi i 2 brązowymi. To 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie. Polacy zajęli 18 miejsce w tabeli finałowej, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
21: Przyznam się szczerze, że nie wierzyłem, że będzie tak dobrze. Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota. Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
14: Sezon lekkoatletyczny w pełni. Już w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do diamentowej ligi. Na starcie stanie wielu medalistów zakończonych właśnie Mistrzostw Europy.
0: Ochłodzenie po upalnym weekendzie nas czeka, a razem z tym ochłodzeniem przyjdą opady deszczu, a także możliwe burze, zwłaszcza na południu kraju, ale także w centrum mogą one się pojawić. Jeżeli chodzi o temperaturę, to te od 20 do 26 stopni w ciągu dnia.
1: Bardzo, 27 nawet Lublin, 29 Rzeszów.
0: Tak, może się pojawić na termometrze dzisiaj właśnie w tych miejscach. Najchłodniej nad morzem, 20 stopni dzisiaj w okolicach Gdańska, Łeba 18.
1: Ale tam przynajmniej mamy morze.
22: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Pierwsza zmiana.
0: 5 minut po godzinie 9:00. Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec i za chwileczkę Kochaj albo rzucaj.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Słuchacz tutaj słusznie zauważył, macie te poczucie humoru, puszczacie piosenkę Ostatni dzień, ostatnia noc, tuż przed Kochaj albo rzucaj. Wiesz, no, ja tutaj nie chcę nic mówić, ale Paweł ostatnio słabą serię ma.
1: Mam słabą serię, no ale bo tematy są trudne, ale przecież coś ja mogę. Mogę tylko próbować coś wyjaśnić, przybliżyć temat, otworzyć możliwości i wciąż uważam, że znacznie ciekawsze jest budowanie czegoś na nowo niż zmiana na nowy model.
0: 14 minut po godzinie 9, Kochaj albo rzucaj już teraz. Kto jest dzisiaj bohaterem i bohaterką?
1: Pawelec, powiem prawdę, bo wiem dokładnie, że o to prosisz. W domu robię wszystko dla kobiety mojego życia. Ale po naszym ostatnim urlopie, gdzie jeszcze jej siostra dorała oliwy do ognia, kiedy zwyzywała naszą córkę i tu duża historia i tak dalej, nie stanęła w jej obronie. No nie wytrzymałem, no Paweł. Na włosku wisi mój związek małżeński z Ewą, pisze Sebastian. Czy ja więcej musiałbym przytaczać? Chyba nie, wystarczy.
0: Myślę, że Sebastian nam wszystko wyjaśni.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wita Sebastiana, który jest gdzieś w Anglii.
3: Tak, akurat latają F-16, się ćwiczą koło bazy
1: wojskowej, no, gdzie?
3: W London.
1: Widzę, że historia będzie dotyczyć Ewy. Ewa jest twoją żoną.
3: Tak.
1: Tu mamy trójeczkę dzieci i mamy rozwalone małżeństwo. Dlaczego to się rozwaliło, szczerze?
3: Szczerze, nie wiem, może to przeze mnie.
1: Może.
3: Uważa, że ja ją niszczę, że poniżam ją. No nie wiem, no.
1: Do jakich sytuacji się odnosi? Pamiętasz te sytuacje, w których mogłaby mieć rację?
3: Że jak się na przykład napiłem, to po prostu w swoje powiedziałem.
1: Ja dlaczego jej to mówiłeś? Co ci nie siedziało? Co ci się działo na duszy? No ale co?
3: Po prostu brakowało mi, że na przykład przychodziłem do domu, nie przytuliła się do mnie na przykład. Pracowałem, po pracy jechałem do pracy. Był okres, że nawet przez 2 lata tydzień w tydzień róże jej kupywałem. Podobało jej się to. Tak się czułem, że nie odtajemniony tego wszystkiego. Tak mi się wydawało, że na przykład rozmawiała tam na przykład siostrą i mówiła, że za często podchodzę, że ją tam chycę za tyłek, albo na przykład chcę się przytulić, albo chcę się całować. No, a mi tam po prostu tego wszystkiego brakowało. Nie wiem, bo to jest moje drugie małżeństwo. Jestem też po przejściach. Rozstałem się ze swoją żoną pierwszą, bo zostawiłem ją dla niej.
1: Ty tu piszesz o tym, że ona się dziwnie czasami zachowuje, bo na przykład zwyzywała waszą córkę. Nie, to znaczy, jej siostra. Jej siostra, doczytałem.
3: Tak, jej siostra. Byliśmy na urlopie i przez pół urlopu, żeśmy teraz w Tunezji byli, byliśmy razem, dwie rodziny. No i jakoś tam moja córka z jej córką coś tam poszły na korytarzu i się tam coś stegowały.
1: Pokłóciły,
3: a później się pobiły. Wszyscy byli, no, neutralni, no. Jak później już tamta jej siostra zwyzywała moją córkę, to stanąłem po stronie córki. No wiadomo, że się staje po stronie swojej rodziny. A moja
1: w jakim wieku,
3: żona...
1: W jakim wieku córki?
3: Córka 19 ma.
1: Dorosła osoba.
3: A tamtej ma 16. No i stanęła po jej stronie, ale to już było tylko dodatkowo, bo to już się u nas w związku się psuło tam ekstra. No i siostra stanęła za siostrą zamiast za swoją córką. No i teraz moja córka się pożarła z moją żoną. No i to tak. I do tego przyszedł jeszcze o ten rozwód, że chce rozwód.
1: Ta córka jest ze związku z Ewą czy z poprzednią kobietą?
3: Nie, z Ewą.
1: Nie stanęła Amelia po stronie Owen własnej córki, tylko stanęła po stronie swojej siostry, twoja Ewa?
3: Tak.
1: Czyżby tak narozrabiała córka?
3: No, ja...
1: Nie wiesz.
3: No, wysłała jej wiadomości, które mi się nie spodobały, że... Bo rok wcześniej nasza córka miała anoreksję. Moja żona też żal miała do tego, że po prostu ja źle do tego podeszłam.
1: Napisałeś to wszystko składniej niż powiedziałeś.
3: Bo po prostu mi się zdaje, że chyba lepiej piszę.
1: Nie zacząłeś od tego, że dawno temu zdradziłeś swoją żonę.
3: Tak, bardzo.
1: I to jest pokłosie tego wszystkiego, co cię trafia później, bo chyba nigdy tak naprawdę nie postarałeś się, więc może dlatego nie przychodziła i cię nie całowała, może dlatego też cię nie przytulała, bo może za mało zrobiłeś, by wyjaśnić jej, czego ci brakowało, że ją zdradziłeś, tak po prostu dla niej.
3: Ja powiem tak.
1: Powiedz.
3: My się poznali w ten sposób z żoną, że zostawił ją chłopak, którym była od młodych pokoleń i mówiła, że mnie kocha, ale mnie kocha inaczej. Później mieliśmy dwójkę dzieci, Amelię i Owena. No i tak się stało, że brakowało mi tego. Może ona po ciąży już nie chciała pojechała, nie miała ochoty na seks czy coś takiego i tych zbliżeń.
1: Nie, to jest pokłosie tego, jakim byłeś facetem dla niej. Gdzie ona była w tym związku małżeńskim? Wrzuciłeś ją, jak ja mówię, na półkę z napisem moja rodzina. Teraz mogę się zająć pracą, a oni sobie świetnie dadzą radę. Nie, byłeś nudny, spracowany, niczego nie oferowałeś niesamowitego. One to oglądają na filmach romantycznych, one czytają o tym w książce, one opowiadają sobie o niesamowitych rzeczach. A tu patrzy na Sebastiana, a Sebastian budowlaniec, ciężko pracujący, wraca i myśli, że to się samo wszystko zrobi. No to się stało.
3: No, chciałbym, żeby się skończyło albo tak, albo tak. Mamy dom, mamy wspaniałe dzieci, mamy wszystko.
1: Wyjechała z tobą do Anglii. No tak. Nie po to, żeby być nieszczęśliwą, nie?
3: Żeby być szczęśliwą.
1: Brawo. Dobra, to walczymy o Amelię i Owena. Sebastianie. Kochana Ewo, kochamy się w Sebastianie, który jest w stanie dla ciebie schylić karku, jeśli ty byś chciała.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: I nagle, niespodziewanie, w trzeciej minucie rozmowy przekonaliśmy się, o co to tak naprawdę poszło.
1: No, że zdrada miała miejsce. Ale próbował ściemniać, ale w pierwszym zdaniu napisał o tym.
0: Paweł, słuchaj, no ja jakoś nie wróżę sukcesu, ale może słuchacze mają inne zdanie. Mam nadzieję, że tak. 609 8698 69. Czy się uda pogodzić Sebastiana i Ewę? Dajcie znać SMS-em.

0: Takiej opcji, jak ktoś zdradzi raz, to kobieta oddala się i już nic z tego nie zmieni. Taki SMS przyleciał na 6986-9869. Paweł się tutaj oczywiście nie zgadza.
1: Nie zgadzam się, nieprawda. Na pewno jest ostrożna, zawiedziona, zraniona i to trzeba umieć zmienić.
0: A związek to trzeba pielęgnować. Seba zapomniał, że kwiatek, a kwiatek to za mało. Myślę, że już po ptakach przegapił zapewne mnóstwo znaków.
1: Oczywiście, że tak. Na pewno nie był tym kochanym facetem, który mógłby się przyznać do błędu, wyjaśnić dlaczego i żałować za to, co zrobił.
0: Problemów tam było bardzo dużo, no ale zaczęło się od tego, że on ją zdradził i ona później to sobie gdzieś kumulowała w sobie,
1: i
0: prawda?
1: I odbijała przy każdej jakiejś okazji. No to wiemy, kobiety tak robicie, to trzeba naprawdę zasłużyć na to, żeby wybaczyć draniowi zdradę.
0: Ale ty się nie poddajesz i będziesz walczył o związek Sebastiana i Ewy.
1: Okej, no właśnie, tutaj mam nadzieję, że nie nastąpi wymiana na jeszcze nowszy model. Dzwonimy.
2: Kochaj, albo rzucaj.
3: Welcome to the O2 messaging service.
1: Oj, teraz to mi chyba zrzuciła, nie chcę odbierać.
3: Welcome to the O2 messaging service.
1: Zrzuca mnie, kochany. Mówiłeś jej, że będę dzwonić?
4: Nie.
1: No to dlaczego mnie zrzuca?
4: Nie mam pojęcia.
1: Ale ona tak ma?
4: Nie wiem, może, że dzwoni numer z Polski.
3: Welcome to the O2 messaging service.
1: Czemu? No, ktoś dzwoni do niej, ona nie odbiera, zrzuca od razu? Ona ma taką pracę, sprzątając te domy, że nie może rozmawiać?
4: Nie, raczej powinna odebrać.
3: Welcome to the O2 messaging service. Please leave your message after the tone.
1: Kochana Ewo, jaka szkoda, że nie możesz odebrać telefonu. Wysłałem ci 2 SMS-y. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi przykro, że nie chcesz rozmawiać o swojej przyszłości a propos Sebastiana. Przyjmuję tę porażkę, wiesz dokładnie, kto dzwoni. Sebastian również ci wysłał SMS-a. Czyli coś jest na rzeczy.
5: No nie!
1: Ten facet cię kocha, chce walczyć o ciebie. Mamy porażkę, nie usłyszę, jak brzmisz, co mówisz, co myślisz, czy nie, przypadkiem nie odebrałaś, czy może jesteś z kimś. Wszystko sobie mogę wyobrazić. Nie wiem, może sprzątasz mieszkanie u kogoś bardzo zamożnego, przystojnego, może zaczynasz sobie układać życie na nowo. Nie mam pojęcia, Ewa, ale jeśli ktoś pisze SMS-y do kogoś, przedstawia się i dzwoni wielokrotnie, wyjaśnia i potwierdza, to twój mąż jednak od 20 lat. No to przykro jest być zrzucanym. Bo ty mnie zrzucałaś, to nie były nieodebrane telefony. Sebastianie, teraz ty. Zastanów się, co powiesz, bo to będzie piękna pamiątka. Później ci to wyślę na twojego maila.
4: Kocham cię, kochanie. Chciałbym, żeby wszystko naprawić. Zależy mi na tobie. Nie wiem, czy jeszcze tobie zależy, ale będę starał się jeszcze. Kocham cię bardzo.
1: Zmieniliście swoje życie, swoje poprzednie związki, małżeństwa, żeście porozwalali po to, żeby być razem. Pojechaliście, Ewa, tam do Anglii po to, żeby się układało, żeby było fajnie. I nie wytrzymujecie presji i zajęliście się wyłącznie pieniędzmi. I topicie żale w kieliszku. Nie macie dla siebie czasu i serca. Wracajcie. W Polsce się żyje naprawdę fajnie. Rozmawiałem z Sebastianem. Te same pieniądze zarobicie w Polsce u siebie. No Seba, tyle mogliśmy zrobić. Bardzo jest mi przykro, że Ewa nie chciała rozmawiać z Pawelcem. Moglibyśmy coś fajnego tutaj uczynić. Dojść do jakichś wspólnych wniosków. Ale czynna jest tylko jedna strona. Lewa strona serca pracuje tylko wyłącznie Ewo. Sebastian. Prawa nie domaga. Proponuje jakiś bypass. Ale to już o nim sobie sami pogadacie. Trzymaj się, Sebastian. Przepraszam, że nie pomogłem, ale nie było żadnych chęci. Wiesz, że nie odebrała, bo nie chciała.
4: Rozumiem.
1: Cześć.
4: Dzięki.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Zawsze czuję taki niedosyt.
0: No jest takie trudne wejście w ten tydzień.
1: 2 SMS-y i wysłałem. Pomiędzy pierwszą a drugą częścią. On również został przeze mnie poproszony o to. Wiedziała, odpisała, nie odbierę.
0: Widocznie ona nie czuje już tego samego. No możemy się tylko domyślać.
1: Tak, specjaliści co piszą?
0: Apelujemy, żebyście zgłaszali się na voxfm.pl. Liczymy na to, że jutro będzie jakiś sukces, tak, u Pawelca w Kochaj albo Rzucaj.
1: Dajcie im jakąś pierwszą miłość, nieśmiałość, ewentualnie jakieś drobne przewinienie z sąsiadką, cokolwiek.
0: Zgłaszajcie się na voxfm.pl.

0: To Two Colors, 21 minut przed godziną 10 w Radiu Vox FM. Paweł, bo ty lubisz oszczędzać,
1: prawda? Poczekaj, jeszcze raz powiedz, bo to jest taka piosenka z cyklu Znam, lubię, uwielbiam, nie wiem kto śpiewa. Powiedz
0: Heavy Metal Love. Paweł, ty lubisz oszczędzać.
1: Lubię, jak można oszczędzić.
0: Mam propozycję
1: zawsze
0: dla ciebie.
1: Bo ja to na kogoś potem zawsze wydam, żeby nie było, że
0: ta benzyna tańsza jest, prawda?
1: No tak.
0: Teraz, od dzisiaj.
1: A to zupełny przypadek.
0: Tankujesz, znaczy bierzesz do kanistra jakiegoś.
1: Tak? I co?
0: I później za 2 tygodnie, jak będzie droższa, sprzedasz to. Mało tego, mam jeszcze lepszy pomysł.
1: Drobna przedsiębiorczość. No dobra, dawaj dalej. Co dawać?
0: Sprzedawaj w butelkach z kaucją.
1: Tak jest, dobre.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz. Reklama. Ding, ding.

0: Zostało do godziny 10. Pozdrawiamy wszystkich, którzy właśnie w czasie przerwy śniadaniowej drugie śniadanie wsuwają.
1: I słuchają nas. To do was machamy teraz.
0: Kaskada i Utopia za chwilę w Vox FM. Wcześniej jednak wakacyjnie. Drenchill, Forever Summer.

0: 10:10 Carpe diem, Bonaparte, pozdrawiam wszystkich.
1: Kilka bardzo trafnych uwag na antenie Radia Vox FM i to w piosence, żeby nie to, że my przegadaliśmy temat.
0: Za nami trzeci wymiar, a przed nami o godzinie 10:00 wiadomości Vox FM. Zostańcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
5: Zmywarka do zabudowy Beko, funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899, teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Jeszcze dziś decyzja o ewentualnym transporcie rannych z Węgier do Polski. Podkarpacie w żałobie po tragicznej śmierci pielgrzymów. Dogaszają ogień i przelewają kolejne zarzewia. Trudna akcja strażaków w zakładzie przetwarzania odpadów w Chlewnicy. Czy sztuczna inteligencja zagraża pracownikom? Na razie nie powinniśmy się bać, tak twierdzą eksperci.
3: Na zegarach 10:00, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
2: Podkarpacie w żałobie po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 z rannych. Wszyscy to pielgrzymi wracający z Medjugorje. To wszystko bardzo boli, przyznaje lokalna społeczność.
4: Bardzo duża tragedia i dla rodzin, i dla nas wszystkich.
5: Idę zaraz na mszę świętą do Bernardynów. Ofiaruję też te wszystkie osoby. Osoby, które zginęły, ich rodziny oczywiście.
2: Minuta ciszy o 12:00, flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów. Tak Podkarpacie uczci pamięć ofiar w katastrofie autokaru na Węgrzech. Zarządzenie w tej sprawie wydała wojewoda.
6: Poprosiłam i zaapelowałam do samorządowców w tym zarządzeniu, żeby również wstrzymali się z organizacją imprez kulturalnych na terenie województwa podkarpackiego.
2: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. W katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Ponad 40 zostało rannych, w tym 10 jest w stanie poważnym. Jeszcze dziś mają zapaść pierwsze decyzje w sprawie ich ewentualnego transportu do kraju. Po kilkudziesięciu godzinach akcja wciąż nie jest zakończona. Mowa o pożarze w Chlewnicy w Pomorskiem. Ogień pojawił się w sobotę po południu w zakładzie przetwarzającym odpady. Doszczętnie spłonęły 4 hale i budynek administracji. Na miejscu nadal pracuje około 60 strażaków, którzy dogaszają ogień i przelewają kolejne zarzewia.
7: Wczoraj budowaliśmy dodatkowe magistrale wodą w miejscowości Darbio, aby zwiększyć podawanie środka gaśniczego. Praktycznie ugasiliśmy pogorzelisko na terenie hal, które spłonęły. Skupiamy się na ugaszeniu kwatery składowej odpadów, czyli tego silosa, na którym po prostu składowane są śmieci.
2: Mówi Piotr Basarab z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. Czy sztuczna inteligencja realna jest realną konkurencją dla pracowników? Z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że zagrożonych może być nawet 5 milionów miejsc pracy. To stanowiska, które pod wpływem wprowadzenia AI mogą ulec przekształceniu, zautomatyzowaniu lub nawet likwidacji. Choć prognozy są niepokojące, to na razie nie powinniśmy się bać, przekonuje Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
8: Na chwilę obecną w danych nie widzimy takich trendów, które nasuwałyby nas na zwolnienia związane z AI. Takie dane płyną z USA, ale kiedy się głębiej im przyjrzymy, potem okazuje się często, że albo były to zwykłe zwolnienia pod pretekstem sztucznej inteligencji, lub te firmy często też się w Stanach wycofują potem z tych swoich zwolnień, bo okazuje się, że ta technologia jeszcze nie jest w stanie zastąpić wszystkich pracowników.
2: Sztuczna inteligencja wciąż się jednak rozwija. Z danych wynika, że jeżeli dojdzie do zwolnień, to pierwsi ucierpią pracownicy biurowi. Z raportu wynika, że mniej więcej co piąty pracujący Polak obawia się, że zostanie zastąpiony w swojej pracy przez sztuczną inteligencję. Przed nami burzowy i deszczowy dzień. Pogodowe problemy są także po drugiej stronie globu. Po przejściu huraganu Lala są problemy z energią elektryczną na Hawajach. Prąd nie dociera do ponad 200 tysięcy odbiorców. Ponad 100 domów zostało uszkodzonych. Władze Hawajów wydały ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla kilku wysp archipelagu.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Polscy lekkoatleci wrócą dziś do kraju z mistrzostw Europy, które wczoraj zakończyły się w Birmingham. Wrócą z nich z dorobkiem 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
9: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
2: Polacy wlądują wczesnym popołudniem na lotnisku Chopina w Warszawie. Niektórzy, jak Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek. To dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w Memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi. Dziś aż 3 mecze z udziałem Polek podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. O 17:00 zaplanowano spotkanie trzeciej rundy między Igą Świątek a Marią Sakkari. Później na kort ma wyjść Magdalena Fręch, przed którą trudny mecz z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. O awans dalej powalczy także Maja Chwalińska, której rywalką będzie Diana Schneider. Ksawery Masiuk zajął 6 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w ostatnim dniu pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polska w tabeli medalowej z dorobkiem dwóch krążków, złotego i brązowego, została sklasyfikowana na 15 pozycji.
3: Przepraszam, ważne pytanie. Co się stało z pogodą? Ja dzisiaj w nocy musiałem zamykać okna, musiałem w nocy, tak zimno. No, naprawdę. Był upał, upałów nie ma. Dzisiaj, no na szczęście na mapach prognoz synoptyków 26 stopni na południu kraju, 20 nad morzem. Jutro w najcieplejszym momencie dnia, no to już tylko do 21, także idzie ochłodzenie, dużo deszczu, dużo burz widzę tutaj w prognozach synoptyków. No i noce robią się naprawdę chłodne. Do 9 stopni w niektórych miejscach spada temperatura, także ubierajcie się ciepło, jak macie, nie wiem, na przykład urlop i wyjeżdżacie pod namioty, no to może być ciężko.
2: Nie marudzimy.
3: Nie marudzimy? No jak tak Dawid Osysko mówi, to tak jest. 5,5 minuty po 10, a propos Dawida, ten wraca o 11.
2: Już teraz zapraszam.
3: A ode mnie dzień dobry, Arek Sikora.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: No to jest program, w którym robimy lato. Tak się składa. Zagramy w rytmie hitów Aleksandra Stanna. Dobry początek tej godziny. Ja wracam z urlopu, tak więc głowa pełna pomysłów, ale też znaków zapytania. Co nowego w pracy się wydarzyło? Opowiadajcie. 609-86-9869. Kto was wkurzył? Jakie są ploteczki? Na jaki głupi pomysł znowu wpadł szef? 609-86-9869. Dajcie znać, co u was.

Roxy Węgiel z miastem całym, może nawet z gminą, z powiatem, województwem, z całym krajem. No właśnie, ona to potrafi, co by nie było. Dobrze ją usłyszeć, 18 minut po 10 w Vox FM. Tylko takie hity, które dobrze usłyszeć. September za moment, Urszula, Alan Walker na horyzoncie. No i przede wszystkim to, co u was, bo 609-869-8669 to numer do waszej dyspozycji. Piszecie, dajecie znać, jak tam u was, co się ciekawego działo. No bo wiadomo, długi weekend za nami. Tak, tak, tak. I tutaj i proszę bardzo, nawiązując do długiego weekendu, piszecie. Ja ze szwagrem pierwszy dzień po urlopie w pracy, a że razem robimy, to siedzimy i opowiadamy, jak było w sobotę. A robotę zaczniemy w środę. Pozdrawiamy. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Nam też byście mogli opowiedzieć, co się działo, bo rzuciliście temat, jesteśmy ciekawi. Cześć, a mój szef ma wolne, bo odbiera za sobotę. Roberta napisała. Ha, jakaś ty szczęśliwa. Cała Polska ci zazdrości szefa na urlopie, bo to tak jest, co nie? Szefie, pan wykorzysta ten urlop sobie, no my sobie tu poradzimy. Nic się nie stanie, firma nie padnie, dopilnujemy, żeby było dobrze. Namawiamy prezesów, dyrektorów, szefów, no wy też, panowie, musicie i panie odpocząć od swoich pracowników. A uwierzcie, to na nich też bardzo dobrze wpłynie. 20 minut po 10 september już teraz. Gramy w rytmie hitów w Vox FM.

0: Fantastic Edgy Heartbreak Hotel w Vox FM. O, serduszko może się złamać, jak dowiecie się o tym, co ja się dowiedziałem. Czytam sobie, przeglądam internet w poszukiwaniu tego, co ważne, co naprawdę, co musimy wiedzieć. No i proszę bardzo, mrożąca krew w żyłach informacja. Krutek żegna Mazury. Bocian celebryta, uwaga, odleciał do ciepłych krajów. Ha. No i proszę, wiecie jak to brzmi? Słuchajcie, to brzmi tak. To brzmi tak. W niedzielę Mazurski Park Krajobrazowy poinformował, że Krutek, który stał się symbolem Krutyni i całych Mazur, opuścił już Polskę i rozpoczął swoją jesienną wędrówkę na południe. Jesienną wędrówkę, rozumiecie? 17 dzień sierpnia dzisiaj, ludzie, lato. No, może już nie pół metek, ale jeszcze 1/4 wakacji została. 25%. A bociany już... Nie, no to... Na szczęście. Na szczęście jeszcze troszeczkę ciepła mamy. W prognozach synoptyków dzisiaj, jutro coś tam jest. 20 stopni to nie jest jeszcze zima. Ale gdyby wam jednak było chłodno, być może od tej informacji, no to mamy rozgrzewające hity. The Colors Italo Disco za moment, Armin van Buuren. Ekipa z wujkiem Łukim, o jak miło, miło, miło też za moment w Voxie. Zarzućcie jakiś kocyk na siebie, będzie dobrze.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
2: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
11: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama. Vox FM.

O, jak miło, miło, miło się zrobiło to za sprawą ekipy. No i wiadomo, gramy w rytmie hitów cały czas w Vox FM za 11 minut 11. Westlife już teraz inna, to Biro Meo jeszcze przed 11.

0: Hi. To Tobi Romeo w Vox FM jeszcze przed godziną 11. Ta się zbliża, co za moment już się pojawi na zegarach, a wtedy też w Vox FM wiadomości Radia Vox FM. Wszystkie oczy zwrócone w kierunku Węgier. A tam oczywiście wypadek polskiego autokaru. Do tego tematu również wrócimy w wiadomościach Radia Vox FM o 11. Posłuchajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Nareszcie spokój.
3: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
4: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Reklama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zapanuje, to kupuje.
2: Reklama.
3: Sprawdzony zostanie m.in. czas pracy kierowców. Inspektorat transportu reaguje po wypadku autokaru na Węgrzech. Ukrainka zaatakowana nożem w Częstochowie. Sprawcą ukazał się jej rodak. 4 godziny i ponad 20 nietrzeźwych kierowców to finał akcji Trzeźwość na Podlasiu.
4: Na zegarach 11 czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Posłuchajmy.
3: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie bierze pod lupę przedsiębiorstwo, które organizowało przejazd pielgrzymów z Podkarpacia do Medjugorje. W tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, w tym wiele ciężko. Inspektorzy sprawdzą m.in. czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia oraz dokumentację firmy. Zweryfikują także, czy kierowcy mieli wymagane uprawnienia i odbyli szkolenia w odpowiednich terminach. Rzetelnie wszystko sprawdzimy, podkreśla wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
5: Przede wszystkim to będzie kwestia kontroli pracy kierowców, bo od tego należy zacząć. Nie może być tak, że kierowcy są przemęczeni. Ta firma z Podkarpacia będzie szczególnie kontrolowana, ale tu nie chodzi tylko o tą jedną firmę. Zdarzyła się wielka tragedia, zginęli ludzie, a bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze.
3: Minister zaapelował do branży, zwłaszcza turystyki pielgrzymkowej, by w szczycie sezonu bezpieczeństwo stawiać zawsze na pierwszym miejscu.
5: Planujcie tak przejazdy i pobyty, szczególnie pielgrzymkowe, aby dać szansę również kierowcom na wypoczynek. Często to jest kwestia być może pół dnia dłużej, czy jednej nocy, ale zdrowie, bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. To jest nasz wielki, wielki apel.
3: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła już śledztwo w sprawie tragedii. Atak nożownika na 31-letnią obywatelkę Ukrainy. Do zdarzenia doszło wczoraj przy ulicy Wolności w Częstochowie. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala, mówi Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
6: Kobieta została czterokrotnie ugodzona nożem przez 37-letniego rodaka. Stan kobiety jest ciężki, jednak nie zagrażający jej życiu. Policjanci zabezpieczają zapisy z monitoringu, które mogą pomóc w dokładnym ustaleniu przebiegu zdarzenia.
3: Jak wiadomo, mężczyzna w chwili ataku na kobietę był nietrzeźwym. Sprawą zajmuje się prokuratura. Uszkodzenie gazociągu przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie. Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Na miejscu od godziny działają służby. Nie ma osób poszkodowanych.
7: Ewakuowano 33 osoby i zabezpieczono teren przy pomocy kurtyn wodnych. Aktualnie pogotowiu gazowemu udało się odciąć dopływ gazu. W związku z tym mieszkańcy mogą już wracać do swoich mieszkań.
3: Mówi Katarzyna Hołota z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Do uszkodzenia doszło podczas prac ziemnych przy remoncie drogi. Teraz bilans policyjnej akcji Trzeźwość na drogach Podlaskiego. Wystarczyły 4 godziny, żeby policjanci wyeliminowali z drogi aż 22 kierowców, którzy wsiedli za kierownicę na podwójnym gazie, przekazuje Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
8: Rekordzistą okazał się 27-letni kierowca Audi zatrzymany przez funkcjonariuszy w Sokółce. Ten mężczyzna miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie.
3: A to jeszcze nie koniec. Kontrole trzeźwości nadal trwają, więc bilans może się jeszcze zmienić. Policjanci przypominają, że za kierownicą nie ma miejsca na alkohol, a chwila lekkomyślności może mieć bardzo poważne skutki. Na koniec jeszcze fascynujący świat Formuły 1. Hiszpan Carlos Sainz Jr. ma podpisać w najbliższych dniach roczną umowę z zespołem Williams. Tak twierdzą hiszpańskie media. W ten sposób kierowca ma udzielić zespołowi wotum zaufania, licząc na to, że w nowym sezonie będzie miał do dyspozycji lepszy bolid. Williams w klasyfikacji konstruktorów jest aktualnie na 9. pozycji z dorobkiem zaledwie 11 punktów.
4: Słowo zaledwie też pasuje do prognozy pogody, bo tutaj już
9: tak słabo.
4: Zaczynamy tego słowa używać. Jutro, szanowni państwo, zaledwie 21 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. To jest znaczne ochłodzenie w porównaniu z dzisiejszym 26-27. No to rzeczywiście można to odczuć. Nocami temperatura spadnie do nawet zaledwie 9 stopni Celsjusza. 8 w Zakopanem, na przykład w nocy z wtorku na środę widzę. Opady deszczu, burze też wędrują w naszym kierunku, tak więc parasolki gdzieś tam miejcie na podorędziu tak zwanym. 4 minuty po 11, poniedziałek, Dawid Osysko wraca za godzinę.
3: No tak jest, a ty musisz przytulić słuchaczy.
4: otulę ich ciepłym kocykiem hitów, które mamy przygotowanym. Tych muzycznych hitów oczywiście. Velvet Chemistry już teraz, modelki włodarskie, lubię cię jak lato na horyzoncie. Dzień dobry ode mnie, Arek Sikora.

W związku ze zbliżającym się ochłodzeniem Dawid Osysko, kończąc serwis, rzucił mi takie zadanie. Ogrzej słuchaczy. No dobrze. Mówisz, masz. Ja myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby przypomnieć, wspomnieć i zaznaczyć, że Vox FM niezmiennie i niezależnie od temperatury, czy też pogody, robi lato. No, i to jak robi lato? I to jak robi lato? VoxFM.pl, tam wchodzicie i możecie kliknąć, jest taki kwadracik i tam jest napisane Vox FM robi lato. Pod tym kwadracikiem, słuchajcie, kryje się akcja niesamowita, w której do zgarnięcia jest 2000 zł. Między innymi, bo są też wafelki i gra towarzyska na wakacyjne wieczory. Wakacje jeszcze trwają. Wakacje jeszcze są. Jest jeszcze lato. Korzystajcie, bo póki jeszcze są wakacje, póki jeszcze jest lato, no to bawimy się razem i razem robimy lato. Musicie nam po prostu na voxfm.pl napisać, co wam się podczas urlopu nie udało. Wakacyjne wtopy tak zwane są przepustką do tego, żeby wejść do naszej zabawy, zagrać o 2000 zł, o zapas wafelków, które można sobie na przykład pochrupać grając w grę towarzyską. No a dwa koła to już jest na przykład, powiedzmy, na bilet, gdzie chcecie. Tam jedziecie kocyk, cyk, pyk, tam gdzie lepsza pogoda. Jedziecie, rozkładacie kocyk, wafelki w gębę. Gra towarzyska leży, tam sobie gracie z ukochanym, z ukochaną. Ha. Ładnie to wygląda. Wyobraziliście sobie to? No to teraz wejdźcie na voxfm.pl i po prostu dołączcie do naszej zabawy.

0: David Guetta, Alok i Run Run River, utwór, który totalnie przypadł wam do gustu, to miejsce trzecie ostatniego notowania bez listy, tak głosowaliście. Jest nowy tydzień, nowe głosowanie. Znowu możecie wchodzić na voxfm.pl w zakładkę Bestlista i w naszej apce na waszych smartfonach głosować. 20 pozycji, 6 propozycji. A jak zagłosujecie, to koniecznie w piątek o 17. Słuchajcie wtedy wyniki waszego głosowania w najnowszym notowaniu Bestlista.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

grupa The Fist tak bardzo tego chce, a podobno, tak mówią, tak brzmi staropolskie przysłowie, chcieć to móc i potrafić. Ha, a właśnie, od tego się zaczyna później działanie i jest wszystko okej. Okay. No i w sumie to jest dobry dzień na rozpoczęcie działania, bo jest poniedziałek, słuchajcie. I to nie taki zwykły poniedziałek, bo w kalendarzu świetnie typowych widzę, że dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych, dzień lumpeksu, takie rzeczy, ale jest to też poniedziałek po długim weekendzie. A jak wiadomo, po długim weekendzie tydzień też się nieco dłużej zaczyna i tutaj trzeba troszeczkę wyrozumiałości. To apel do szefów wszystkich. Tak, żeby wam lepiej się wracało do pracy po długim weekendzie, gramy wam w rytmie hitów. Thomas Gray, teraz Heaven. Można robić głośniej.

0: Zostajem Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: Mike Candy Severin, to a propos grania w rytmie hitów, no po 12 wracamy absolutnie z hitami najlepszymi. Będziemy wam je serwować, Gigi D'Agostino, m.in. Ekstazy na horyzoncie, a wcześniej punktualnie o 12 wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie blisko radia i posłuchajcie, aby być na bieżąco z tym, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakację.

0: felków na drogę.
1: Vox FM robi lato.
2: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Tam aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Reklama.
5: Minuta ciszy w hołdzie ofiarom. Podkarpacie w żałobie po śmierci pielgrzymów na Węgrzech. Do kraju jeszcze dziś wróci około 20 poszkodowanych. Samolot z nimi wyląduje w Rzeszowie. 11-latka wpadła do jaskini. Są pierwsze ustalenia po wypadku na Jurze.
6: Na zegarach 12 to czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
5: Podkarpacie, minutą ciszy, czci właśnie pamięć ofiar wypadku na Węgrzech. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie właśnie w tym kraju. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. Pięciu jej mieszkańców zginęło, a kilku jest rannych. W sumie z tej gminy w pielgrzymce do Medjugorje brało udział 18 osób. Niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
7: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
8: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
5: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Lesza i Super Expressu. W tym autokarze miał być także radny Wiesław Dudek.
9: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie?
5: Przypomnijmy, pojazdem jechało 59 osób, 12 zginęło, 10 kolejnych w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitali. I właśnie dziś wieczorem pierwszy transport Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech. Do kraju wróci około 20 osób. Samolot z naszymi obywatelami wyląduje na lotnisku w Rzeszowie, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: W pierwszej kolejności po ocenie przez medyków wrócą te osoby, które są w stanie takim, który nie zagraża transport ich stanu zdrowia. Te osoby, które zostaną dłużej ze względu na stan zdrowia, dla nich jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczenia medycznego.
5: Stan zdrowia poszkodowanych oceniają m.in. medycy z Polski, którzy polecieli na miejsce razem z przedstawicielami rządu. Prawdopodobnie zeszła z wyznaczonej trasy biegu. To najnowsze informacje w sprawie 11-letniej dziewczynki, która wpadła wczoraj do jaskini Stefanowa Dziura na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dziecko spadło z kilku metrów na dno jaskini. Upadek częściowo zamortyzowała gruba warstwa liści. 11-latka została wydobyta na powierzchnię przez grupę jurajską GOPR za pomocą liny. Z urazem głowy trafiła do szpitala, mówi Marta Wnuk z policji w Zawierciu.
11: 11-latka miała zejść z wyznaczonej, zabezpieczonej i oznakowanej trasy na mapie i właśnie wpadła do szczeliny pomiędzy skałami na głębokość około 7 metrów.
5: Opiekun grupy w momencie zdarzenia był trzeźwy i obecny na miejscu. Okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia wyjaśnia policja. W Szwecji rozpoczął się dziś nowy rok szkolny, wyjątkowy, bo dziś w szwedzkich szkołach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Przepis obowiązuje również po lekcjach w Siedlicach. Rodzice otrzymali list od dyrekcji, w których poproszono, aby uczniowie pozostawili telefony w domach. Jeżeli przyniosą je do szkoły, będą musieli je zostawić w szafkach albo na półkach. Podobny zakaz w polskich szkołach podstawowych zacznie obowiązywać od września.
6: Całkiem deszczowy tydzień nam się zapowiada. Sprawdzam teraz prognozy synoptyków właśnie na cały tydzień. Deszczowo w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobota, niedziela też deszczowa. Wiadomo, będzie się ten deszcz pojawiał w różnych miejscach w kraju, ale codziennie coś tam ma z nieba popadać. Dzisiaj dodatkowo na południu kraju prognozowane przez synoptyków burze. No i jeszcze dzisiaj do 26-27 stopni Celsjusza. Jutro już tylko do 21 prognozowane przez synoptyków, a więc wraz z deszczami ochłodzenie do nas zbliża się. 4 minuty po 12. No, mamy poniedziałek w kalendarzu, jakoś sobie z nim poradzimy. No, nie mamy wyjścia.
5: Musimy.
6: O 13 Dawid Osyska wróci z wiadomościami.
5: A właśnie, że nie wrócę, zaskoczę was.
6: Nie wrócisz?
5: Małgorzata Łukowska przyjdzie.
6: A, widzisz,
5: tutaj.
6: Widzisz, to tu hop-siup zmiana grup będzie. No to Dawid Osysko już przetrwał poniedziałek.
5: Bardzo dziękuję za uwagę.
6: Dziękujemy za wiadomości o poranku. Do usłyszenia jutro.
5: Do usłyszenia.
6: A my gramy w rytmie hitów Gigi D'Agostino na dobry początek godziny 12. Arek Sikora, dzień dobry.

Ace of Base i Happy Nation, ależ ten numer za każdym razem zachwyca. 18,5 minuty po 12, poniedziałek, 17 sierpnia w kalendarzu. Sprawdzamy, co tam się ciekawego działo na świecie, w Polsce, wiadomo. Przeglądamy internet, tak żeby być na bieżąco. No i konotopie na pierwszych stronach wszędzie absolutnie. Pomnik Giga Matki Boskiej został poświęcony i obsypany płatkami róż z helikopterów. No, tak jak czytam. Tylko teraz... Ciekawe, czy to był dobry pomysł z tymi płatkami róż z helikopterów. Wiecie, jak to jest z kwiatami. Dajesz kobiecie bez okazji, a ona zamiast się cieszyć, to zastanawia się, co żeście przeskrobali. I nawet jeśli nic, to i tak coś znajdzie. Także. Lady Gaga tymczasem. Poker Face. Piękni młodzi za moment. No tak, gramy. Niezależnie od tego, gdzie jesteście. W domu, w pracy, w samochodzie, na wakacjach. Jesteśmy razem z nami, a więc róbcie głośniej.

0: Ale to ma w sobie niesamowitą ilość energii. Thunder, Gabry Ponte, Lumix, Prezioso w Vox FM jeszcze przed godziną 13. Asia, przed godziną 13 jeszcze sporo hitów zdążymy wam zagrać. Na horyzoncie muzycznym Jonathan Bletka, Gibbs. Między innymi ze swoim różem.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień.

0: tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama.
5: Vox FM.
4: Vox FM. Robi lato.
5: Robi lato.

Formacja Bajera, nie pozwól mi. W Vox FM, tak właśnie gramy w rytmie hitów. A propos bajery, ha, bajerowania, obejrzałem chyba coś, co będzie trudno przebić pod względem słodkości. No, obiega internet filmik prosto z Mielna. Naprawdę słodki filmik, prosto z plaży w Mielnie. Pływają sobie ludzie na supie, tych takich deskach, wiadomo. Jest fajnie, super słoneczko świeci i nagle na tego supa wskakuje foczka. Odpaliłem sobie ten filmik, oglądam, ona tak sobie leży. Wygięła się w tak zwany banan. Czytałem, to oznacza, że czuje się bezpiecznie, że nie czuje zagrożenia. Ha, machała tak łapką, jak... To nieodpowiedzialne dosyć, bo nie powinno się fok głaskać, ale turysta zaczął ją głaskać. To była szczęśliwa, przestał, to mówi: dawaj, dawaj jeszcze, dawaj, głaskaj. No, niecodzienny obrazek, tak jak wspomniałem. Dosyć niebezpieczne zachowanie, no bo foki mogą tak znienacka dziabnąć. To nie jest bezpieczne, to jest niebezpieczne. To może się skończyć różnie, jakimś zakażeniem, wiadomo. Nie róbcie tak, nie powtarzajcie tego w domu. Ale jak potrzebujecie poprawić sobie humor, to na pewno natkniecie się w internecie na ten przesłodki filmik. A warto obejrzeć. A jakby ktoś potrzebował energii, no to jesteśmy my. Jest Axwell, jest Ingrosso, jest Modern You Know. Są hity w Vox FM. Drama.

0: co prawda za moment dopiero godzina 13, ale ja już sobie pomalutku planuję wieczór, no bo wiadomo, poniedziałek, to jak minie, to trzeba będzie się odstresować. No i tak sobie patrzę, ha, Iga Świątek, Magdalena Fręch, ha, mało tego, Maja Chwalińska, to wszystko dzisiaj na kortach w Cincinnati, ha, a szczegóły? O nich będzie można usłyszeć w wiadomościach Radia Vox FM po 13, bo wtedy też te wiadomości sportowe. Zostańcie blisko radia i posłuchajcie koniecznie.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: www.mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Reklama. Kilkudziesięciu poszkodowanych Polaków wróci dziś do kraju. To po katastrofie na Węgrzech. Półtoraroczne dziecko wypadło z okna, z niewielkimi obrażeniami trafiło do szpitala. Ceny na stacjach bez zmian. Minister przedstawił jutrzejsze maksymalne stawki za paliwa.
5: Na zegarach 13 w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
4: Dzień dobry.
5: To czas na najnowsze wydanie wiadomości. Posłuchajmy uważnie.
4: Lekarze zdecydowali dziś wieczorem. Grupa co najmniej 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Do Polski w pierwszej kolejności wrócą poszkodowani, których stan zdrowia pozwala na transport. Urzędnicy mają już szczegółową listę. Wiadomo, że z tych 22 osób 4 będą musiały zostać przewiezione do szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: To są oddziały ortopedyczne i chirurgia ogólna.
6: W węgierskich w placówkach trwają jeszcze konsultacje dotyczące poszkodowanych z Polski. Samoloty do kolejnych transportów są zabezpieczone, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Jest zabezpieczona wojskowa kasa, a jeżeli będzie stan na tyle ciężki, to dla tych osób też jest możliwość powrotu specjalnym samolotom zabezpieczenia medycznego.
6: Z kolei poszkodowani, których stan zdrowia nie będzie pozwalał na transport, pozostaną pod opieką medyczną na Węgrzech.
4: W sumie w katastrofie autokaru zginęło 12 osób, a ponad 40 zostało rannych, w tym 10 jest w stanie poważnym. Węgierskie służby wszczęły postępowanie przeciwko kierowcy pojazdu. Zarzuca się mu zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar, poinformował rzecznik regionalnej policji. Kierowca został zatrzymany, a w najbliższych dniach sąd może zdecydować o jego aresztowaniu. To mógł być nieszczęśliwy wypadek, tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Na wałbrzyskim Sąbięcinie półtoraroczne dziecko wypadło z okna. Na szczęście nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo lokal znajdował się na wysokim parterze, mówi komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.
9: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
4: Dziecko śmigłowcem przetransportowano do szpitala we Wrocławiu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Taniej za tankowanie. Cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Jutro maksymalne ceny paliwa bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Benzyny 98 7 zł 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Te ceny podał minister energii. Na dwa ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
10: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
4: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej, ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. 24 sale lekcyjne, specjalistyczne pracownie i sala gimnastyczna wyposażona w ściankę spinaczkową. To wszystko czeka na uczniów nowego zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 przy ulicy Grochowej w Krakowie. Koszt tej inwestycji to blisko 65 milionów złotych, mówi zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty Maciej Dadak.
11: Szkoła będzie mogła przyjąć około 670 uczniów. Powierzchnia całego kompleksu to jest ponad 7000 metrów kwadratowych, także duży obiekt i 1 września tam rozpoczynamy naukę.
4: W wielu krakowskich szkołach nadal trwają remonty. Odnowione zostaną różnego typu pomieszczenia w niemal 300 budynkach oświatowych. Od sali korytarzy przez sanitariaty i kuchnie po sale gimnastyczne. Miasto zapewnia, że wszystkie remonty mają zakończyć się przed 1 września.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Dziś aż 3 mecze z udziałem Polek podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. O 17:00 zaplanowano spotkanie trzeciej rundy między Igą Świątek a Marią Sakkari. Później na kort ma wyjść Magdalena French, przed którą trudny mecz z wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną. O awans dalej powalczy też Maja Chwalińska, której rywalką będzie Diana Schneider. Ksawery Masiuk zajął 6 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym w ostatnim dniu pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Polska w tabeli medalowej z drobkiem dwóch krążków, złotego i brązowego, została sklasyfikowana na 15 pozycji.
5: Deszcze i burze prognozowane dzisiaj przez synoptyków. To tyle, jeżeli chodzi o pogodę, a jak jest już
4: Gosia. A jeśli chodzi o wagi, to dzisiaj powinniście się odizolować od kłopotów i nie wdawać w niepotrzebne kłótnie, drogie wagi. Natomiast skorpiony, jeżeli chcecie teraz, jesteście na wakacjach, to koniecznie wybierzcie się na imprezę, bo możecie kogoś fajnego spotkać.
5: W poniedziałek?
4: No tak.
5: Gorzej jak wiesz, jak szef też na urlopie w tym samym kurorcie i na imprezie szefa spotkasz. Tak?
4: Kogoś fajnego, prawda?
5: A ty nie na urlopie, tylko na L4. Ha! Są takie sytuacje, kolega opowiadał.
4: Też słyszałam od koleżanki właśnie.
5: 5 minut po 13. Gosia Łukowska wraca o 14.
4: Tak.
5: A ja zapraszam, pogramy w rytmie hitów sobie. Chcesz coś powiedzieć? Widzę to w oczach twoich.
4: No, że Lew jakby...
5: Lew jeszcze.
4: Że może spotkać dzisiaj osobę, która mu się bardzo spodoba. Nie wiem, czy na tej dyskotece akurat z dyrektorem. Aha, może.
5: Kto wie?

Alchemist Project, i tell me, Vox FM. Tak wam gramy, tak się właśnie gra, tak się robi lato. O, proszę bardzo. Słuchajcie, przeglądamy też internet w poszukiwaniu ciekawych informacji, co się dzieje na świecie, zaraz wam to wszystko opowiadamy. No i co jakiś czas pojawiają się takie newsy związane z błędami, które popełnia sztuczna inteligencja. Otóż najnowsza informacja, informacja prosto z Australii i brzmi ona następująco. Asystent AI zapisał swojego człowieka na Pilates, a wyrzucił z listy wszystkich pozostałych. I to wcale nie był błąd, jak się okazuje. Ten agent AI samodzielnie włamał się do systemu informatycznego siłowni, zapisał swojego człowieka, tego, który tam wydał mu polecenie, napisał prompt, wyrzucił wszystkich innych. No. I powiedzcie, że to jest złe narzędzie. No kto by inny wziął telefon, nie wiem, poprosilibyście ukochanego, weź kochanie, zadzwoń, umów mnie na Pilates, tam odbierają, mówią, nie ma miejsc. No. I klapa, i kicha, a taki AI, pyk, cyk, siaba, daba i proszę bardzo. Nie korzystajcie tego w styczniu, bo jak wiemy, styczeń to miesiąc noworocznych postanowień. A jak taki na przykład Pilates nie miałby już miejsc, no to jest wymówka, żeby przełożyć sobie na następny poniedziałek. Także może nie korzystajmy z tego AI zbyt często.

0: To jest DJ Ilham. To jest Digi Digi. Niesamowitą sympatią obdarzyliście te nagranie, no bo znowuż wysoko w bestliście drugie miejsce. To prawie że szczyt bestlisty, ale trwa nowe głosowanie, nowy tydzień. Na vox.fm.pl w zakładce bestlista, a także w naszej voxowej apce na waszych smartfonach cały czas możecie głosować. A jak zagłosujecie, to słuchajcie. No bo wasze wyniki waszego głosowania już w piątek o godzinie 17 zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski. Bądźcie wtedy blisko radia.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Orły oszczędzania stać na więcej,
4: bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Reklama.

może spędzacie wakacje nad wodą? Chociaż nie, to był zły pomysł mówić o tym przy piosence z Titanica. Absolutnie, cofam. Może powiedzmy o tym, że za moment 14, a do 14 jeszcze sporo hitów. Słuchajcie, Cyril Mario, Still Into You, Roxette będą razem z nami. Kumi, Meduza, Arsenium, czyli Ex-Ozone, też zagramy.

0: Serial Mario Still Into You w Vox FM przed 14 jeszcze w poniedziałek. A ten poniedziałek się rozpędza, słuchajcie. No właśnie, za moment 14, za moment Michael Grass.
1: Ale to dobry poniedziałek, ja uważam. Dzień dobry, kłaniam się. Ty powiedz mi, jaki jesteś znak zodiaku?
0: Waga.
1: Waga? To no. Słuchaj, bo miłość czy praca chcesz?
0: Dawaj miłość.
1: Miłość, telefon od koziorożca z propozycją, byś odwiedził go w drugim, na drugim końcu świata. Znasz
0: jestem,
1: koziorożca?
0: Jestem pod telefonem.
2: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30%.

0: 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
2: Areszt dla polskiego kierowcy może zostać przedłużony. Jutro mężczyzna stanie przed węgierskim sądem. Po strzelaninie w podpoznańskim Swarzędzu są zarzuty dla byłego partnera rannej kobiety. A na lotnisku w Katanii kolejne odwołane loty i utrudnienia dla turystów.
3: Godzina 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: Kierowca polskiego autokaru jutro ma stanąć przed sądem. Może on podjąć decyzję o przedłużeniu aresztu o 30 dni, zapowiedziała węgierska policja. Tamtejsze służby podejrzewają, że pojazd z pielgrzymami wpadł do rowu na autostradzie, ponieważ mężczyzna zasnął za kierownicą. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Na Węgry pojechali policjanci z Polski, którzy pomogą w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
4: Wspierają tutaj współpracę z policją węgierską oraz z miejscowymi służbami ratunkowymi. Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie wymiany informacji, koordynacja działań, a także pomoc w sprawnym współdziałaniu służb obu państw.
2: Jeszcze przed godziną 15 o swoich ustaleniach ma powiedzieć prokuratura okręgowa w Krośnie, która wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Tymczasem w samo południe na Podkarpaciu, skąd pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie, uczczono pamięć ofiar minutą ciszy, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubaschul.
5: Łącząc się w bólu z rodzinami i z osobami najbliższymi, uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich ofiar mieszkańców naszego województwa.
2: Dziś wieczorem grupa co najmniej 22 Polaków poszkodowanych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Pielgrzymi zostaną przetransportowani do Rzeszowa. Do wszystkiego się przyznał śledczym, powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
6: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
2: Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego na 3 miesiące. Przypomnijmy, w sobotnie popołudnie na klatce schodowej budynku w Swarzędzu znaleziono ranną kobietę. Następnego dnia wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego 51-latka. Według lokalnych mediów ofiara i napastnik rozstali się kilka miesięcy temu. Są kolejne problemy na lotnisku w Katanii. Z powodu nowej fazy aktywności Etny władze portu ograniczyły liczbę przelotów do 10 na godzinę. Limity nie dotyczą odlotów. Jest też apel do turystów, by zanim wyruszą na lotnisko, skontaktowali się z liniami lotniczymi. Przypomnijmy, wcześniej port w Katanii zamknięto na 8 dni, aż do minionej soboty. Trudności z tym związane dotknęły blisko 100 tysięcy turystów. To największy kryzys od 20 lat, przyznały władze tamtejszego lotniska. Więcej przestrzeni do terapii i nowe miejsce do odpoczynku dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zakończyła się modernizacja pomieszczeń Zakładu Psychologii Klinicznej, a przy wjeździe do lecznicy powstał ogród sensoryczny. To miejsce, którym mają zajmować się sami pacjenci, mówi projektant ogrodu Paweł Stankiewicz.
7: Głównym motywem były w zasadzie dwa kierunki pomocy pacjentom stosowanym w leczeniu schorzeń psychicznych i podnoszeniu dobrostanu pacjenta, czyli leczenie ogrodem, czyli ta hortikuloterapia, czyli opieka nad roślinami. A druga część dydaktyczna, która pokazuje, że mamy w przyrodzie dużo roślin leczniczych, które są dalej wykorzystywane w terapii, w produkcji leków, również w leczeniu konkretnych schorzeń.
2: Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1 000 000 zł, a pieniądze pochodziły ze wsparcia dwóch fundacji.
3: Pogoda, która może, ale nie musi być przyjemna, no bo jak patrzę na mapę pogodową, to na przykład na północy kraju co prawda ciepło, okolice 21-22 stopni, ale tam możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie kraju nawet burze, na południu również burze, centralna Polska, ten deszcz również może się pojawić, no i na wschodzie też może popadać. No słowo może dzisiaj jest naprawdę bardzo kluczowe, bo może, ale nie musi. No i jak się człowiek zorientuje, że jest sierpień, wakacje trwają, no to jednak chciałby, żeby było troszeczkę cieplej, prawda? No i żeby była gwarancja pogody. No ale z drugiej strony, no właśnie, tej gwarancji chyba nigdy dostać nie możemy, ale jaka pogoda jest u was, to dajcie znać. 609-869-869.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: A my gramy w rytmie hitów. Michał Trawka, dzień dobry.

Avicii. Hey Brother, Vox FM w rytmie hitów, 18 minut po 14 na zegarach, a na 698-698-69 dajcie znać, co tam u was, jaka jest pogoda. I tak na przykład w Łodzi niestety leje i to dosyć mocno, ale jest też ciepło. Pozdrawia Agnieszka z rodziną i króliczkiem Tusią, proszę bardzo. Chociaż w kolejnej wiadomości pisze, że no, pojawia się słońce, więc no właśnie, dzisiaj taka pogoda, taki przeplataniec. Ale mamy też wiadomości płynące prosto, chociażby z Grecji, tam też odpoczywacie, proszę bardzo. No jak Grecja, wiadomo, pogoda dopisuje. Daniel z Sosnowca pisze. Super, no czyli są jeszcze osoby, które cieszą się urlopem i wakacjami. Bardzo dobrze.

0: Rio, Party Shaker w Vox FM. Jak ktoś jest na urlopie, ktoś odpoczywa, to umówmy się. Nawet w poniedziałek można zrobić imprezę, można troszeczkę pobalować, a można balować wspólnie z Vox FM, bo tu gramy w rytmie hitów. Cały czas też napływają wasze wiadomości na 609-8698-69 odnośnie tego, jaka dzisiaj jest pogoda w miejscu, w którym aktualnie się znajdujecie, bo umówmy się, no dzisiaj pogoda w Polsce taka troszeczkę w kratkę, ale na przykład w Nowym Targu jest ciepło, padało, teraz świeci słońce. Pozdrowienia wysyła Łucja z mężem Pawłem. Czyli no właśnie, no. Jest słońce, pada deszcz, jest słońce. Ale jedno jest trwałe i niezmienne. To, że w Voxie gramy. Rytmy hitów oczywiście.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

12 minut do godziny 15. Wakacje i lato trwa w najlepsze. Jak wakacje, to różnego rodzaju wtopy. One czasami się po prostu pojawiają, chcąc, nie chcąc. I na te wtopy czekamy, bo tymi można się chwalić. Na voxfm.pl trzeba tylko wejść i tam taką wtopę po prostu opisać. Czekają na was wafelki, żeby sobie pochrupać i osłodzić trochę życie. Gra towarzyska, no i 2000 zł na wakacyjny weekend. Umówmy się, zestaw, przyznam, całkiem przyjemny, prawda? Dlatego voxfm.pl, tam wchodzimy, tam opisujemy, a ja tylko przypominam, że VoxFM robi lato.

0: Fun Factory w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 15. 15 to oczywiście czas najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju i tych płynących ze świata. A po 15, cóż, nic się nie zmienia. To znaczy cały czas będziemy dla Was grać. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop.
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
5: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
5: Vox FM robi lato.
1: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom... udało się przetrwać ten rok.
12: He's psycho.
11: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
13: Hello?
11: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Reklama.
6: Polska i węgierska prokuratura wszczynają śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru. Tragiczny finał wesela w Wadowicach, na którym zjawił się nieproszony gość z 8 medalami na koncie. Polscy lekkoatleci wracają z Mistrzostw Europy.
7: Godzina 15 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Prokuratura Okręgowa w Krośnie oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dochodzenie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania.

0: Katastrofy w ruchu lądowym. Polscy śledczy, jak słyszymy, uczestniczą w czynnościach, jakie prowadzone są na Węgrzech, mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: Na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. Prokurator w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
0: Na razie, jak wyjaśnię, prowadzone są dwa postępowania. Jedno w Polsce, drugie na Węgrzech. Docelowo jednak dochodzenie będzie musiało zostać przejęte przez którąś ze stron. Niewykluczone, że polska strona będzie wnioskować o przejęcie postępowania. Na razie jednak nie ma takiej decyzji. Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski przekazał, że ponad 20 poszkodowanych Polaków wróci jeszcze dziś wieczorem do kraju. Samolot z Polakami poleci do Rzeszowa. Na pokładzie znajdą się osoby, które potem będą przewiezione do szpitali na Podkarpaciu. Tłumaczy wojewoda podkarpacka Teresa Krystyna Kubas-Hul.
2: Będziemy podejmować decyzje, gdzie pacjentów przewieźć, do których placówek.
0: Ostateczna lista pasażerów samolotu będzie znana po zakończeniu pracy medyków, którzy są na Węgrzech i oceniają stan poszkodowanych.
2: Musimy jeszcze trochę poczekać ze względu na to, że dwa zespoły są jeszcze w tych dwóch placówkach i jeszcze czekamy na listy osób z tych dwóch pozostałych szpitali.
0: W niedzielnym wypadku autokaru zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych, 10 z nich jest w bardzo ciężkim stanie. Nieproszony gość zginął podczas awantury na weselu we Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie prowadzone jest w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym 38-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano 7 osób, ale nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok, od których zależą dalsze czynności, wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby. Czy zostanie im przedstawiona zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji?
0: Do tragicznego incydentu doszło w minioną sobotę w jednym z hoteli w Wadowicach. 38-latek, który nie był gościem weselnym, ale przebywał w tym samym hotelu, niespodziewanie pojawił się na zamkniętej imprezie. Według relacji świadków mężczyzna był agresywny i nie chciał opuścić sali. Zmarł już po przyjeździe policji. Grupa 35 polskich strażaków wciąż walczy z pożarami w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na północy tego kraju. Płoną tam lasy i łąki. Do niedzielnego wieczora obszar pogorzelisk szacowany był na ponad 17,5 tysiąca hektarów. Podczas gaszenia ratownicy stosują m.in. nowatorską metodę kontrolowanego wypalania, tłumaczy Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
4: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
0: Obecnie w Hiszpanii przebywa 35 polskich strażaków z Olsztyna, Łodzi i Poznania. No i jeszcze polscy lekkoatleci, którzy wracają do kraju z Mistrzostw Europy, które wczoraj zakończyły się w Birmingham, wrócą z nich z dorobkiem 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
5: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
0: A Polacy już lada chwila wylądują na lotnisku Chopina w Warszawie. Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek. To dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w Memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi.
6: Bardzo ładny wynik. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. A czy możemy się cieszyć z pogody? Generalnie to tak, bo jest dosyć ciepło i przyjemnie. Chociaż ten deszcz, on może się pojawić tak naprawdę w całej Polsce. Może, ale nie musi. I tutaj jeszcze warto zaznaczyć, że na południowym zachodzie i na południu generalnie naszej pięknej Polski tam mogą pojawić się burze, więc uważajcie na siebie. 5 minut po godzinie 15 na zegarach. Dzisiaj mamy 17 dzień sierpnia, dzień lumpeksu, ale też dzień pozytywnie zakręconych. No to śmiało, dajcie znać. 6986 6986. Co też takiego pozytywnego, zakręconego ostatnio wydarzyło się u was w życiu?
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Najciekawsza, najwybitniejsza odpowiedź zostanie nagrodzona naszym voxowym boksem i gadżetami. 5? Nie, już 6 minut po 15. Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Miód Malina i Mik w Vox FM, 17 minut po 15 na zegarach. Dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych. Zakładam, że wszyscy jesteśmy pozytywnie zakręceni, każdy po prostu na swój sposób. Ale też pytanie było do was, co ostatnio się takiego u was wydarzyło? Pozytywna, zakręcona historia, którą można się pochwalić. Oto jedna z propozycji.
1: Hej, z tej strony Magda. Ogólnie jestem znana z tego, że właśnie jestem pozytywnie zakręcona. Sytuacja już troszkę taka starsza, przed kilku miesięcy, kiedy zaprowadzałam córkę na urodziny do koleżanki. Był adres Modlińska 269. Wchodzimy do domu, jakaś starsza kobieta, ja wiemy na urodziny, a to zapraszam, proszę, tam w środku już mąż czeka, my wchodzimy, nie wiemy o co chodzi. No i okazało się, że to była Modlińska nie 269, tylko 296. Tak się zakmieciłam, że nie do tego domu z córką poszłam, ale finalnie był taki zbieg okoliczności, że też tam były urodziny. Uśmialiśmy się, przypał niezły i wspomnienia do tej pory zostały.
0: No właśnie, a najważniejsze to te dobre, pozytywne wspomnienia po prostu kolekcjonować. Dajcie znać, co ciekawego, pozytywnego, zakręconego u was się ostatnio wydarzyło. 609-8698-69. Najciekawsza historia zostanie nagrodzona naszym voxowym boksem.

0: David Guetta, Alok, Run Run River, Vox FM w rytmie hitów, 25 minut i będzie godzina 16, być może dla kogoś to bardzo, ale to bardzo istotny fakt, zważywszy na ten, że o 16 po prostu opuści swoją pracę, będzie mógł się cieszyć wolnym popołudniem. A jeśli chodzi o Run Run River, to na ten utwór można głosować w naszej bestliście, aktualnie jest to numer 3 i ten utwór cały czas walczy o wasze głosy. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam.
1: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.

Kwestia 07 i toksyna w Vox FM w rytmie hitów. 12 minut dzieli nas od 16. Wracamy do tematu numer 1 dzisiaj, czyli dzień pozytywnie zakręconych. No umówmy się, każdy jest pozytywnie zakręcony mniej lub bardziej i każdy ma jakąś zakręconą pozytywną historię, którą można się oczywiście podzielić. I tak na przykład pisze do nas słuchacz, że jego historia zakręcona to jest ta, gdzie jeden pracownik sezonowy wrócił po urlopie do pracy w Belgii. Tylko ten urlop trwał całkiem sporo, bo aż 8 miesięcy. Ale ważne, że wrócił, prawda? Ważne, że wrócił. No, czyli wypoczął, jest gotowy do działania i może pracować dalej.

0: Shanghai. I La Luz. Wrzucić dla Na Luz? Dlaczego by nie w końcu? Za chwilę 16. 16 to moment, w którym większa część z Was zapewne opuści swoje miejsca pracy i będzie mogła cieszyć się wolnym poniedziałkowym popołudniem. No innego zdania są wszyscy ci, którzy są jeszcze na urlopach i którzy odpoczywają, bo no ci mają wolne cały czas, więc to inna w ogóle bajka.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
2: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka, Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
16: Poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Brawurowa akcja Archiwum X. Podejrzano napady zatrzymane po 17 latach. Nie żyje Jan Frycz. O śmierci aktora poinformował Teatr Narodowy.
0: Jest 16. A to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: 22 Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech. Dziś wieczorem wróci do Polski. Wiceszef resortu zdrowia przebywająca ze zespołem medyków na miejscu potwierdziła, że ich stan pozwala na transport. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Powiedz, co z pozostałymi poszkodowanymi i jaki jest plan powrotu pacjentów do Polski.
17: Życie 5 osób, które przebywają w węgierskich szpitalach, nadal jest zagrożone. 2 z nich są w stanie stabilnym, 3 w stanie bardzo ciężkim. Kolejnych 13 osób musi pozostać w szpitalach. Odniesione obrażenia nie pozwalają na ich transport do kraju. 5 osób zostało dziś wypisanych ze szpitali i będą wracać do Polski z rodzinami. Samolot ewakuacyjny wystartuje wieczorem z Budapesztu. Będzie miał międzylądowanie w Debreczynie, by ułatwić transport pacjentów.

0: pacjentów ze szpitala w Miszkolcu. W Polsce maszyna wyląduje w Rzeszowie. Podkarpackie placówki są gotowe na przyjęcie tych, którzy muszą kontynuować leczenie.
1: W Krośnie, naszym wojewódzkim, ale także szpitalu imienia Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
0: Mówił wicemarszałek województwa podkarpackiego Karol Orzuk. Resort zdrowia zapowiedział, że dla pacjentów, którzy będą wymagać specjalistycznego leczenia, są też gotowe miejsca w dwóch placówkach w Warszawie.
2: Kluczowe mogą okazać się zapisy z tachografu. Śledczy badają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na Węgrzech. W nocy z soboty na niedzielę autokar wracający z pielgrzymami z Meczugorje wypadł z trasy i wpadł do rowu. Zginęło 12 osób. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf, mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski.
3: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachografy, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Tego tachografu śledczy biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc., etc.
2: Od 2020 roku inspekcja przeprowadziła 11 kontroli autobusów tego przewoźnika.
3: 9 kontroli zakończyło się brakiem naruszeń przepisów prawa. 2 kontrole zakończyły się ujawnieniem naruszeń. Pierwsza, brak wykresówki, za którą kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł. Drugie naruszenie polegało na przekroczeniu czasowych norm pracy, czas jazdy, czas postoju. Tutaj zostało wszczęte postępowanie.
2: W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Kierowca pojazdu ma zostać jutro doprowadzony przed węgierski sąd. Ukrywał się 17 lat, w końcu odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Poszukiwany 53-latek został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Ścigano go 2 europejskimi nakazami aresztowania. Podczas jednego z napadów, w których brał udział, sprawcy próbowali zrabować 500 000 zł, mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
4: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtowni, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
2: 53-latka ściągnięto już do Polski z Wielkiej Brytanii. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. I jeszcze smutne informacje. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
5: Najpierw napiłbym się herbatki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki. Herbatki z cukrem, bez cytrynki, powiedziałem.
2: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Robert Lewandowski znów bez gola. Jego klub Chicago Fire pokonał u siebie Portland Timbers 2-1 w meczu MLS. Polak grał do 60 minuty, ale dorobku bramkowego mimo kilku szans nie powiększył. Lewandowski, który po wygaśnięciu umowy z Barceloną jest od lipca piłkarzem Fire, ma na koncie 2 gole w MLS. Oba strzelił w poprzedniej kolejce w starciu z Charlotte FC. Dwukrotny zwycięzca Tour de France, Jonas Vingegaard, nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju zwyciężył w Giro Italia, postanowił zakończyć sezon. Powodem? Kontuzja, której nabawił się w lipcu. Kolarz przechodzi teraz rehabilitację po złamanym obojczyku.
7: Pogoda. Co ja mogę powiedzieć? Dzisiaj to już tam za dużo się raczej nie wydarzy. Więc może o jutrzejszym dniu, co wy na to? No i ten nie będzie jakiś super wybitny. Przykro to mówić, ale no, takie są fakty. Deszcz w całym kraju i dosyć chłodno, okolice 20 stopni, to tak naprawdę maksymalnie. A na północy mogą się pojawić jeszcze burze, to już w ogóle to tak. Ale to nic, to nic. W deszcz można też robić dużo innych ciekawych rzeczy. Jak na przykład, no nie wiem, grać w karty albo w planszówki. No można też pracować, prawda? Można też słuchać Vox FM, a podobno, no tak mówią najnowsze badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców, że jak się słucha Vox FM, to niezależnie od pogody, dzień staje się po prostu lepszy. 5 minut po 16. Michał Trawka, dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

Blinding Lights w Vox FM The Weekend. I tak też wam właśnie gramy oczywiście w rytmie hitów. 16 minut po 16 na zegarach, a wy na 6986-9869 dajcie też znać, jaka pogoda w miejscach, w których aktualnie się znajdujecie. I tak na przykład we Wrocławiu podobno Armagedon. Nawet fale voxowe uciekają w kuchni w radiu. To trzeba je łapać. Nie wiem do końca na co i jak, ale trzeba je łapać. Trzeba je łapać, żeby zbyt daleko nie uciekły. No i mam nadzieję, że ta pogoda faktycznie się troszeczkę poprawi w waszych miejscach, szczególnie u tych, którzy są na urlopach, prawda? No bo umówmy się, jak już ktoś jest po urlopie i pracuje, no to wtedy pogoda może być jakakolwiek, to jest obojętne, naprawdę. Ale jeżeli ktoś chce odpocząć, wyluzować, odprężyć się, chciałby się naładować witaminą D, a tej po prostu brakuje, no to tutaj sprawy się komplikują. No ale przynajmniej my jesteśmy w Vox FM, a my gramy w rytmie hitów i staramy się poprawić wam nastroje.

0: pani od mundialowych piosenek. To znaczy, jak trzeba zrobić piosenkę na mundial, to po prostu się dzwoni do Shakiry, słuchaj, bo trzeba fajny hicior zrobić i ona wtedy po prostu go robi. No i dobrze, i bardzo dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. Przypominam, że dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych. No i wy cały czas nadsyłacie na 609-8-698-69 swoje pozytywne, zakręcone historie.
1: Witam, Andrzej z tej strony. Ja jestem tak zakręcony, że miesiąc temu, idąc z jednej koło marketu, zaparkowałem samochód. Wszystko okej. Okay. Wracając, rozmawiałem przez telefon z żoną, wsiadłem nie do tego samochodu, co trzeba. Bo był taki sam, wszystko to samo. Dopóki przez minutę kobieta mnie z tyłu pukając, ja się obracam, starsza kobieta i się pyta, dokąd pan mnie będzie wiózł. I jak ja się wystraszyłem, wyskoczyłem, przepraszałem, a obok mówi sam mój samochód. Ta sama marka, ten sam kolor, tylko kluczyki nie te. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej.
0: Pozdrawiamy.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
6: How good is that?
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk. 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

Gordon i Loco Loco. No, utwór dla zakręconych i o zakręconych. Powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 17, a ja przypominam, że lato jeszcze trwa. Wakacje jeszcze trwają. Ja wiem, że już powoli, można powiedzieć, zjeżdżamy do zajezdni, ale jeszcze trzeba się cieszyć tym, co nam pozostało. Tych dni, co prawda, jest niewiele, ale jednak są. A jak lato, to oczywiście jakieś różnego rodzaju wpadki i tymi wpadkami można się z nami dzielić, bo my je po prostu nagradzamy. Odsyłam was na voxfm.pl, tam wchodzicie i tam te swoje wpadki, wakacyjne wpadki opisujecie, a czekają na was wafelki, gra towarzyska i 2000 zł na wakacyjny weekend. To wszystko dla was, z bardzo prostego powodu, bo VoxFM robi lato.

Toby Romeo, Fly High w Vox FM w rytmie hitów. 4 minuty i będzie godzina 17. To bardzo dobry czas na przykład na to, żeby zastanowić się, jak spędzimy jutrzejszy dzień.

0: od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
11: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
12: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: Polska i Węgry ruszają ze śledztwem po tragicznym wypadku polskiego autokaru. Nastoletnie rodzeństwo z Ukrainy zaatakowane przez polską parę z Bydgoszczy. Pierwsze w Polsce boisko do Palanta otwarte w stolicy.
15: Jest 17, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Dwa równoległe postępowania w sprawie katastrofy autokaru na Węgrzech prowadzą polscy i tamtejsi śledczy. W oględzinach wraku jeszcze dziś ma wziąć udział prokurator z Krosna, który pojechał na miejsce. Współpraca śledczych w tej sprawie jest możliwa dzięki tak zwanemu europejskiemu nakazowi dochodzeniowemu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co dokładnie zakłada ten dokument.
16: To wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
17: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
16: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. Przypomnę, w wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
14: Kierowca autokaru został zatrzymany. Jutro ma być doprowadzony przed węgierski sąd. Pielgrzymki autokarowe to stały element turystyki religijnej. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawia się jednak pytanie, jak od strony organizacyjnej wyglądają tego typu podróże. Ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński tłumaczy, że biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać m.in. na sposób organizacji przejazdu i noclegów.

0: przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
1: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów. Podlegają jednak tym samym przepisom i wymogom organizacyjnym, co biura turystyczne.
0: Ustawa o imprezach turystycznych mówi, że ktoś, kto organizuje wyjazd pielgrzymkowy jako wyjazd turystyczny, musi mieć przede wszystkim ubezpieczenie na właśnie takie różnego rodzaju wypadki.
1: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób. W wypadku na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. W wiadomościach teraz o agresji wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP, gdy rozmawiali w swoim ojczystym języku. Według konsulatu Ukrainy w Gdańsku miały paść niecenzuralne słowa w kierunku rodzeństwa. Agresywni dorośli mieli też wykręcić dziecku rękę i zniszczyć zabawkowego drona. Sprawą zajmuje się policja w Bydgoszczy.
2: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła, zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego, co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
1: Jak dodaje Monika Chlebicz z bydgoskiej policji, trwają przesłuchania w tej sprawie.
2: Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, również znieważenia na tle narodowościowym. Na ten moment tyle mogę przekazać. Również będziemy brali pod uwagę zniszczenie tego drona.
1: Policjanci poszukują napastników, a konsulat Ukrainy pozostaje w stałym kontakcie z matką poszkodowanych dzieci. Na koniec jeszcze warszawska Skra, gdzie powstało jedyne w Polsce stałe boisko do Palanta. To sport o wielowiekowej tradycji w Polsce, a jego popularyzatorzy przekonują, że powstanie boiska jest kolejnym krokiem rozwoju dyscypliny, którą uprawia coraz więcej klubów w całym kraju, mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Palantowego Łukasz Szymborski.
3: Gramy w Trójmieście, gramy w Krakowie, gramy w Rzeszowie, Knurowie, Rybniku, w Słubicach. Tych ośrodków mamy coraz więcej, jest ich około 50, gdzie już byliśmy, gdzie mają sprzęt, gdzie gramy. Ale ja wymieniłem te najważniejsze, gdzie rzeczywiście od nich rozpoczynają się kolejne drużyny lokalne, regionalne.
1: A o tym, gdzie można spróbować swoich sił w tej dyscyplinie, przeczytacie na stronie www.palantpowraca.pl.
4: Trzeba będzie kiedyś spróbować. A co w pogodzie? Dzisiaj deszcz przeplata się ze słońcem. Okolice 24-25 stopni. Na południu naszego kraju mogą pojawić się burze, więc tam uważajcie przede wszystkim na siebie. Noc również deszczowa i burzowa. Okolice 12-13 stopni. A jutrzejszy dzień, czyli wtorek, no nie napawa optymizmem. To znaczy będzie w miarę ciepło, w miarę okolice 21-22 stopni. Ale niestety w całym kraju może pojawić się deszcz. Ale nie ma się co smucić, bo sprawdzamy pogodę na kolejne dni, na przykład środa. O, fajnie, to też deszczowo i burzowo, super. To może czwartek? Może czwartek? Nie, czwartek też nie. To piątek? Nie. Sobota też nie? To niedziela? Ojej. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. No, według map pogodowych i synoptyków cały ten tydzień będzie deszczowy. To znaczy słońce będzie się pojawiać, ale deszcz też ostatniego słowa jeszcze nie powiedział. 5 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Snap, teraz w waszych głośnikach. Można zrobić głośniej, można sobie pośpiewać, ponucić, potańczyć. Dlaczego by nie? W końcu są wakacje. Lato jeszcze trwa. Michał Drawka, dzień dobry. Zapraszam.

No i jak? Podoba się? Morandi, Miss Kali w Vox FM. Jeśli tak, to warto wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę Best Lista. Wiecie co? Sprawdźmy, czy to w ogóle wszystko działa. To okej, okay, dobra, wpisujemy voxfm.pl. Dobra, jesteśmy. Best Lista. Faktycznie. Dobra, i jak już jesteśmy w Best Liście i ten numer wam się faktycznie spodobał, to trzeba zjechać troszeczkę niżej. Tam są propozycje, tam dać plusik i kto wie, może w kolejnym notowaniu, to już w piątek po 17:00, ten numer właśnie trafi do Best Listy. Pamiętajcie, wszystko w waszych rękach.

0: jeden z nich. 25 minut do godziny 18. A jak godzina 18, to wiadomości, ale zanim wiadomości, no to spokojnie, jeszcze pogramy, pogramy w rytmie hitów. No i też przypominam, że Vox FM robi lato, a jak robimy lato, no to wiadomo, musi być grubo, prawda? Wakacje rządzą się swoimi prawami. No, również wtopy się czasami pojawiają, ale te wtopy oczywiście nagradzamy. Wafelki, żeby sobie pochrupać, żeby sobie umilić życie. Gra towarzyska, żeby na tych wakacjach zagrać. Z kimkolwiek. Z ojcem, z matką, z kim tam chcecie. Ewentualnie z waszą drugą połówką. No i 2000 zł na wakacyjny weekend. Po prostu. Tak, żeby pojechać i cieszyć się życiem. Vox FM robi lato. Dlatego voxfm.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
3: Vox FM robi lato.
4: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać.
6: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
0: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
2: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Reklama.

Ciekawe, naprawdę ciekawe to połączenie Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine w Vox FM w rytmie hitów. No tutaj zawsze wszystko jest w porządku, umówmy się, nie może być inaczej. Patrzę na zegar, powoli, powoli zbliżamy się do godziny 18. To rzecz jasna czas najświeższych wiadomości w Vox FM, ale jednocześnie też przypominam, że dzisiaj mamy dzień pozytywnie zakręconych. No i fajnie, bardzo dobrze. Trzeba być pozytywnie zakręconym, jak najwięcej pozytywów w tym naszym życiu.

0: Bartek Wrona, Jedna na milion, czyli klasyka polskiej muzyki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba nikt się nie obrazi, jeżeli tak powiemy. Za kilka chwil 18:18 to oczywiście czas najświeższych wiadomości w Vox FM i czas, gdzie stawiamy kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Słyszymy się jutro po 14:00. Tymczasem miłego, spokojnego popołudnia i wieczoru Wam życzę.
1: Autopromocja. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
7: Rozprawa kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Już jutro. Prawie potrącił autem 4-latka, a owoc od tragedii na Podlasiu. Artyści wspominają Jana Frycza. Aktor zmarł w wieku 72 lat. Jest 18. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Jutro ma stanąć przed węgierskim sądem kierowca polskiego autobusu, który rozbił się na północnym wschodzie Węgier. W wypadku zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. To pielgrzymi wracający z Meczugorje. Zdaniem węgierskiej policji kierowca najprawdopodobniej zasnął. Tematem zajmuje się nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Powiedz, co będą badać śledczy.
8: W ustaleniu prawdy pomoże cyfrowy tachograf i znajdujące się na nim dane, takie jak prędkość pojazdu w chwili zderzenia, czas jazdy, postoju oraz odpoczynku kierowcy. Marek Konkolewski, pełniący obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, przypomina o tym, że zapięte pasy mogą uratować nam życie.
9: Jeżeli wsiadamy do autobusu, to ten kierowca, pilot, obsługa powinna zadbać o to, żeby wszystkie osoby miały zapięte pasy. Taki komunikat powinien paść, bądź też taka osoba powinna przejść się pomiędzy rzędami foteli i sprawdzić, czy pasażerowie mają zapięte pasy.
8: W sprawie wypadku toczą się obecnie dwa postępowania, zarówno po stronie polskiej, jak i węgierskiej.
7: W wypadku polskiego autobusu na autostradzie M3 zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie przetransportowano do szpitali. Jeszcze dziś wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych, których stan zdrowia pozwala na transport do kraju. Na przyjęcie rannych czekają m.in. szpitale na Podkarpaciu, ale też w Warszawie. Czterolatek znalazł się pod kołami przyczepki samochodowej. O włos od tragedii w Boćkach w województwie podlaskim. Za kierownicą pojazdu siedział ojciec dziecka, mówi nadkomisarz Agnieszka Dąbrowska z bielskiej policji.
10: Do potrącenia doszło w momencie, kiedy mężczyzna cofał tym pojazdem. Tłumaczył, że chciał przestawić swój samochód, do którego doczepiona była przyczepka i nie wie, w jaki sposób dziecko znalazło się pod jej kołami. Mężczyzna mówił również, że kilka minut wcześniej dziecko poszło do domu po wodę i był przekonany, że właśnie jego synek jest w domu.
7: Czterolatek był przytomny, trafił do szpitala z urazem klatki piersiowej ręki. Ojciec dziecka został zatrzymany i usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia swojego syna. Grozi mu do 5 lat więzienia.

0: Lublinie. W tej samej miejscowości kilka lat temu doszło do tragedii w podobnych okolicznościach. 44-letni ojciec śmiertelnie potrącił swoje 10-miesięczne dziecko. Mężczyzna nie zauważył chłopca, gdy cofał samochód. Nauczyciele wyjdą na ulicę w ostatni dzień wakacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego potwierdził, że 31 sierpnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja. Powodem jest brak działań rządu w sprawie obywatelskiego projektu złożonego przez związkowców. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
1: W projekcie związkowcy domagają się przede wszystkim powiązania systemu wynagradzania nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.
2: Będziemy walczyć o inicjatywę obywatelską, będziemy walczyć o podwyżki.
1: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W listopadzie 2024 roku premier Donald Tusk podczas zjazdu z ZNP zadeklarował, że prace nad inicjatywą obywatelską przyspieszą. Szef rządu zapewnił wówczas, że nie będzie już zwłoki, ale zdaniem związkowców do przyspieszenia prac nie doszło.
2: Skończyło się już mówienie, czas na działanie. My podejmujemy działania po to, żeby do działania zmusić rząd.
1: Obywatelski projekt ZNP został złożony w Sejmie w 2021 roku.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Dziękuję. Świat filmu żegna Jana Frycza. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów zmarł w wieku 72 lat. W swojej karierze Frycz stworzył setki aktorskich kreacji. Widzom znany jest m.in. z ról w Wielkim Szu, Pręgach czy komedii romantycznej Nigdy w życiu. W serialu Ślepnąc od świateł wcielił się w postać gangstera Daria. Fenomenalny artysta. Będę go wspominać wyłącznie z uśmiechem, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
3: Fenomenalny artysta. Tak to w tym zawodzie jest, że albo ma się jakiś magnes, albo nie ma, no to z tych magnesów, co miał z parę ton w sobie.
0: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informację o jego śmierci przekazał dziś Teatr Narodowy w Warszawie. Same alerty przed deszczem do jutra obowiązują w województwie łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, małopolskim i podkarpackim. Tam będzie deszcz, a burze będą na Opolszczyźnie, na Śląsku i częściowo też w województwie małopolskim. I tutaj alerty obowiązują aż do jutra do świtu. Na termometrach w większości kraju 13 stopni na plusie tej nocy, 15 najwięcej na Mazowszu, najchłodniej będzie na Podlasiu zaledwie 11.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
4: Vox FM.
3: Vox FM. Robi lato.

0: Słuchanie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas, 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Reklama.
7: Mieszkańcy Podkarpacia pogrążeni w żałobie. To po tragicznym wypadku pielgrzymów. Głuchołazy zalane. Mieszkańcy boją się powtórki powodzi sprzed 2 lat. Wraca pakiet CPN. O jutrzejszych maksymalnych stawkach za paliwo powiemy już za chwilę. Jest 19. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Minutą ciszy uczcili pamięć ofiar wypadku na Węgrzech pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To z tego regionu pochodzili uczestnicy pielgrzymki do Meczugorje, którzy w realnej nocy z soboty na niedzielę wracali do domu. Po tym jak autokar, którym jechali z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał z autostrady i przewrócił się na bok, życie straciło 12 osób. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu, skąd pochodziła większość uczestników pielgrzymki i ofiar wypadku, są wstrząśnięci.
9: To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli.
10: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to.
8: Radny gminy Lubenia Wiesław Dudek miał być uczestnikiem tego wyjazdu.
11: Tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
8: Pamięć 12 ofiar uczcili w poniedziałek pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
12: Uczcimy w pierwszej kolejności minutą ciszy pamięć wszystkich mieszkańców naszego województwa.
8: Rozpoczęła swoje wystąpienie wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 18 poszkodowanych, których stan nie pozwala na transport do Polski, pozostaje w szpitalach na Węgrzech.
7: A pierwsza grupa ponad 20 osób ma jeszcze dziś rządowym samolotem wrócić do kraju. Czekają na nich miejsca w szpitalach na Podkarpaciu i w Warszawie. Tymczasem Podkarpacka Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi firmę, której autokarem podróżowali pielgrzymi wracający z Meczugorje. Inspektorzy przeanalizują dokumentację przedsiębiorstwa, uprawnienia i szkolenia kierowców, a przede wszystkim to ile czasu spędzali za kierownicą i czy mieli wymagane przerwy oraz odpoczynek. Pomoc mają w tym dane zapisane na kartach kierowców i w tachografie, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
13: Jeszcze na obecnym etapie za wcześnie na rokowanie, kiedy ta kontrola się odbędzie, no też działamy na podstawie prawa i w jego granicach. Przeprowadzanie takiej kontroli również wymaga wcześniejszego zawiadomienia przewoźnika o tej kontroli.
7: Przypomnijmy, w niedzielnym wypadku autokaru zginęło 12 osób, a niemal 50 trafiło do szpitali na Węgrzech. Głuchołazy znowu zalane. Mieszkańcy tego dolnośląskiego miasteczka drżą, bo boją się powtórki sprzed 2 lat, gdy głuchołazy dotknęła powódź, mówi Dariusz Pryga z Nyskiej Straży Pożarnej.
14: To jest syzyfowa praca, panie redaktorze. Ponad 50 interwencji w gminie Głuchołaz, jeżeli chodzi o właśnie powiat Nyski. Głównie to są zalane ulice, zatkane przepusty, rowy melioracyjne, gwałtowne masy, przede wszystkim wody. Po tych upałach w ogóle ziemia tej wody nie przyjmowała.
7: Kilkugodzinna ulewa doprowadziła do podtopień w wielu miejscach. To o tyle zastanawiające, że po powodzi obiecywano poprawę.

0: w infrastrukturze przeciwpowodziowej. Nieoficjalnie słyszymy od strażaków, że system odprowadzania wody faktycznie powinien być lepszy. Ale trudna sytuacja jest też na Śląsku, gdzie przechodzą właśnie nawałnice. Ulice zamieniają się w rwące rzeki, a silne porywy wiatru wyrządziły już pierwsze szkody i podtopienia, relacjonują mieszkańcy.
1: Tak, zerwało.
2: Warunki są okropne. Mówiąc szczerze, trochę wariat jestem na drodze, a dzisiaj byłem bardzo ostrożny.
3: Okienka wszystko trzeba zamykać, żeby coś nie zalało, żeby coś nie wyrwało, żeby jak wiatr wejdzie, to wiadomo, że rozwali coś.
0: Niebezpiecznie na Śląsku może być do późnych godzin nocnych. Ceny paliw w dół wrócił rządowy program CPN. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, oleju napędowego 7 zł 37 groszy. Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Prąbosz.
4: Jak długo powinien obowiązywać ten program?
5: Oby jak najdłużej.
4: Ceny paliw pana zdaniem mocno obciążają budżet rodzin?
5: Na pewno, dlatego że większość osób dojeżdża jednak samochodami prywatnymi.
4: Przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia sporo pani zaoszczędzi.
6: Czy zaoszczędzi? No nie wiem, no to z automatu idzie, że więcej kilometrów się zrobi.
0: Pakiet ceny paliwa niżej będzie obowiązywał do końca sierpnia.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Kornelia Marczak oraz Paulina Cybulska triumfują w Mistrzostwach Świata w badmintonie. Polki wygrały w pierwszej rundzie rozgrywek deblowych. Tyle szczęścia nie mieli Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski, którzy odpadli w pierwszej rundzie. A finał imprezy 23 sierpnia w Indiach. Polscy lekkoatleci wrócili już do kraju. Po południu wylądowali na lotnisku w Warszawie. Do kraju przywieźli aż 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
8: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
0: Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyżowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek, a to dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w Memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi. W wiadomościach słyszeliście już o nawałnicach na Śląsku i na Dolnym Śląsku. Tak też będzie przez całą noc, a do tego wszystkiego dojdzie jeszcze łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie, małopolskie i podkarpackie. Tam również alerty przed ulewami dzisiejszej nocy i te ulewy mogą z nami pozostać aż do jutra. Na pewno przez całą noc będą też burze na Opolszczyźnie, na Śląsku i częściowo też w województwie małopolskim. Najwięcej stopni 15 na Mazowszu, najmniej 11 na Podlasiu.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Reklama.

0: Out Levels DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: 3, 2, 1. DJ Harris i

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Vox FM. Robi lata. Robi lata.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend oraz zapas wafelków na drogę.
0: Vox FM robi lato.
3: Do udziału w konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja.
0: Jest.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest imprezza. Jest weekend, jest imprezza. Tak gra tylko w Vox FM.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

0: Wniosek polskich śledczych, w którym proszą o zabezpieczenie zebranej na bieżąco przez węgierskich prokuratorów dokumentacji na miejscu tragedii, ale też wszystkich niezbędnych dla śledztwa materiałów, w tym dokumentacji medycznej poszkodowanych pasażerów. Polskie śledztwo toczy się pod kątem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił.
0: Mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Na miejscu jest pracownik tej jednostki, który bierze udział w działaniach węgierskich śledczych. W wypadku na autostradzie M3 zginęło 12 naszych rodaków, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje.
2: Kierowca autokaru został zatrzymany. We wtorek ma być doprowadzony przed węgierski sąd. Pamięć ofiar wypadku Podkarpacie uczciło w poniedziałek minutą ciszy. To z tej części Polski pochodzi większość podróżnych, którzy uczestniczyli w katastrofie na Węgrzech. W żałobie i szoku jest podrzeszowska gmina Lubenia. 5 jej mieszkańców zginęło, a kilku jest rannych. W sumie z tej gminy w pielgrzymce do Medjugorje brało udział 18 osób. Niemal wszystkie ze wsi Siedliska, informuje wójt Adam Skoczylas.
3: Cała gmina jest, można powiedzieć, w żałobie, bo to są osoby, które wszyscy znaliśmy. To są nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, którzy zginęli bądź którzy są poszkodowani w tej katastrofie.
4: Po prostu znamy się i jest to dla mnie tak ciężkie, że nie mogę tego udźwignąć. Ciężko przyjąć to, jak wiem, że tam koleżanki moje nie żyją.
2: Dodaje mieszkanka wsi Siedliska w rozmowie z Anitą Leszaj z Superekspresu. W tym autokarze miał być radny Wiesław Dudek.
5: Ja miałem być w tym autokarze, no nie pojechałem, widać opatrzność czuwa nade mną. No ale mimo wszystko to tragedia, bo to pojechali moi znajomi, umawialiśmy się wcześniej przed wyjazdem. Co zabrać, jak będzie.
2: Tymczasem kluczowe w śledztwie mogą okazać się zapisy z tachografu. Śledczy badają okoliczności i przyczynę tragicznego wypadku na Węgrzech. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autobusu prawdopodobnie zasnął. Prawdę ma pomóc ustalić tachograf, mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski.
6: Będziemy dokładnie weryfikować 6 autobusów, tachograf, a także kierowców, którzy korzystali z tych autobusów w ciągu ostatniego roku. Z tego tachografu śledczy biegli będą w stanie uzyskać informacje na temat prędkości autobusu w chwili zdarzenia, czasu postoju, odpoczynku, czasu jazdy, etc.
2: Od 2020 roku inspekcja przeprowadziła 11 kontroli autobusów tego przewoźnika.
6: 9 kontroli zakończyło się brakiem naruszeń przepisów prawa. 2 kontrole zakończyły się ujawnieniem naruszeń. Pierwsza, brak wykresówki, za którą kierowca otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł. Drugie naruszenie polegało na przekroczeniu czasowych norm pracy, czas jazdy, czas postoju. Tutaj zostało wszczęte postępowanie.
2: W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Pielgrzymki autokarowe to stały element turystyki religijnej. Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pojawia się jednak pytanie, jak od strony organizacyjnej wyglądają tego typu podróże. Ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński tłumaczy, że biura pielgrzymkowe często mają ograniczony budżet, co może wpływać m.in. na sposób organizacji przejazdu i noclegów.
7: Przejazdy są związane z nocnymi przejazdami. Zamiast tego można byłoby zorganizować po prostu wieczorem nocleg, ale jest to dodatkowe paręset złotych.
2: Biura pielgrzymkowe wyróżnia przede wszystkim duchowy charakter organizowanych wyjazdów. Podlegają jednak tym samym przepisom i wymogom organizacyjnym, co biura turystyczne.
7: Ustawa o imprezach turystycznych mówi, że ktoś, kto organizuje wyjazd pielgrzymkowy jako wyjazd turystyczny, musi mieć przede wszystkim ubezpieczenie na właśnie takie różnego rodzaju wypadki.
2: Polskim autokarem wracającym z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie podróżowało 59 osób.
8: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
2: Nieproszony gość zginął podczas awantury na weselu w Wadowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie prowadzone jest w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym 38-letniego mężczyzny. W sprawie zatrzymano 7 osób, ale nikt na razie nie usłyszał zarzutów. Śledczy czekają na wstępne wyniki sekcji zwłok, od których zależą dalsze czynności. Wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
9: Analiza tych wyników oraz innych czynności procesowych pozwoli na przyjęcie, w jakim charakterze będą przesłuchiwane zatrzymane osoby, czy zostanie im przedstawiony zarzut, jeżeli tak, to jakiej kwalifikacji.
2: Do tragicznego incydentu doszło w minioną sobotę w jednym z hoteli w Wadowicach. 38-latek, który nie był gościem weselnym, ale przebywał w tym samym hotelu, niespodziewanie pojawił się na zamkniętej imprezie. Według relacji świadków mężczyzna był agresywny i nie chciał opuścić sali. Zmarł już po przyjeździe policji. To mógł być nieszczęśliwy wypadek. Tak wynika ze wstępnych ustaleń policji. Na Wałbrzyskim są

0: Łucinie. Półtoraroczne dziecko wypadło z okna. Na szczęście nie ma obrażeń zagrażających życiu, bo lokal znajdował się na wysokim parterze, mówi komisarz Marcin Świeży z wałbrzyskiej policji.
1: Przebadaliśmy oczywiście matkę na zawartość alkoholu, była trzeźwa. Z naszych ustaleń wynika, że była po prostu w innym pokoju, a jej córka, która jest starsza, nastolatka, otworzyła okno, żeby przewietrzyć pomieszczenie. No i wtedy doszło do tego feralnego zdarzenia.
0: Dziecko śmigłowcem przetransportowano do szpitala we Wrocławiu. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. W wiadomościach teraz o agresji wobec dzieci z Ukrainy. 14-latka i 12-latek mieli zostać zaatakowani przez kobietę i mężczyznę w parku niedaleko bydgoskiego dworca PKP, gdy rozmawiali w swoim ojczystym języku. Według konsulatu Ukrainy w Gdańsku miały paść niecenzuralne słowa w kierunku rodzeństwa. Agresywni dorośli mieli też wykręcić dziecku rękę i zniszczyć zabawkowego drona. Sprawą zajmuje się policja w Bydgoszczy.
2: Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej również z tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tą interwencję zgłosiła. Zwrócono uwagę na narodowość tych dzieci. Dron został zniszczony ostatecznie przez tą parę, z tego, co na ten moment wiemy, najprawdopodobniej Polaków.
0: Jak dodaje Monika Chlebicz z policji w Bydgoszczy, trwają przesłuchania w tej sprawie.
2: Docieramy dzisiaj do mamy tych dzieci i będziemy przyjmowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, również znieważenia na tle narodowościowym. Na ten moment tyle mogę przekazać. Również będziemy brali pod uwagę zniszczenie tego drona.
0: Policjanci poszukują napastników, a konsulat Ukrainy pozostaje w stałym kontakcie z matką poszkodowanych dzieci. Taniej zatankowanie cieszą się nie tylko polscy kierowcy. Jutro maksymalne ceny paliw bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, a oleju napędowego 7,37 zł, podał minister energii. Na dwa ostatnie tygodnie wakacji wrócił program CPN, a na stacjach na zachodzie Polski od razu pojawili się kierowcy z Niemiec, którzy korzystają z tańszego tankowania.
3: Jest taniej, po prostu taniej. Jestem z Niemiec, a u nas olej napędowy kosztuje nawet 2 euro i 30 centów. Tankuję kanister, a także samochód. 60-70 litrów. Tankuję głównie samochód i przyjeżdżam z Mecklenburgii. U nas benzyna kosztuje 2 euro i 20 centów. To różnica około 60 centów.
0: Resort Energii zaznacza, że polskie ceny są teraz jednymi z najniższych w Europie, przez co rząd analizuje sytuację również pod kątem turystyki paliwowej. Ale w żaden sposób nie zagrozi ona ani dostawom, ani dostępności surowca na stacjach, zapewnia ministerstwo. Do wszystkiego się przyznał śledczym, powiedział, że zrobił to z miłości. Są zarzuty dla 51-latka, który w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił w głowę byłą partnerkę. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa.
0: Śledczy chcą tymczasowego aresztu dla podejrzanego na 3 miesiące. Przypomnijmy, w sobotnie popołudnie na klatce schodowej budynku w Swarzędzu znaleziono ranną kobietę. Następnego dnia wieczorem policjanci zatrzymali podejrzanego 51-latka. Według lokalnych mediów ofiara i napastnik rozstali się kilka miesięcy temu. Ukrywał się 17 lat, a w końcu odpowie za napady z bronią w Lublinie i Chełmie. Poszukiwany 53-latek został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Ścigano go 2 europejskimi nakazami aresztowania. Podczas jednego z napadów, w których brał udział, sprawcy próbowali zrabować 500 000 zł, mówi podinspektor Kamil Głębowski z lubelskiej policji.
5: 53-latek poszukiwany był od 17 lat za bardzo poważne przestępstwa. Na swoim koncie ma m.in. napady z bronią w ręku, na hurtownię, na jubilera, na punkt zakładów bukmacherskich.
0: 53-latka ściągnięto już do Polski z Wielkiej Brytanii, usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Grupa 35 polskich strażaków wciąż walczy z pożarami w Hiszpanii. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na północy tego kraju. Płoną tam lasy i łąki. Do niedzielnego wieczora obszar pogorzelisk szacowany był na ponad 17,5 tysiąca hektara. Podczas gaszenia ratownicy stosują m.in. nowatorską metodę kontrolowanego wypalania, tłumaczy Wojciech Rosiński z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
6: Jesteśmy w stanie zapanować nad wielkopowierzchniowym pożarem lasów, zapalając część lasu, który będzie kierować się w stronę nadchodzącego pożaru, wypalając część powierzchni niewielką, i jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć taką naturalną barierę, że ten pożar, który na nas nachodzi, nie przedostanie się na większy teren.
0: Obecnie w Hiszpanii przebywa 35 polskich strażaków z Olsztyna, Łodzi i Poznania. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju z Mistrzostw Europy, które zakończyły się w Birmingham. Wrócą z nich z dorobkiem 8 medali. Zabrakło wśród nich złota, ale wynik jest przyzwoity, ocenia prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który przypomina też, że kolejne takie mistrzostwa odbędą się w naszym kraju.
7: Mamy zbudowany fundament do tego, aby przygotować się do Mistrzostw Europy, które będziemy sami organizowali w roku 2028 w Chorzowie. Wiele dobrych startów, wiele pozytywnych emocji, też wiele rozczarowań, ale taki jest sport i dlatego jest piękny.
0: Niektórzy, jak na przykład Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska, będą mieli niewiele czasu na odpoczynek. To dlatego, że już w niedzielę wystąpią na Stadionie Śląskim w memoriale Kamili Skolimowskiej, który zaliczany jest do Diamentowej Ligi. I jeszcze smutne informacje. Nie żyje wybitny polski aktor Jan Frycz. Zagrał dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Szerszej publiczności dał się poznać jako Dario w głośnym serialu Ślepnąc od świateł.
8: Najpierw napiłbym się herbatki z cukrem bez cytrynki, powiedziałem.
0: Fenomenalny artysta. Będę go wspominać wyłącznie z uśmiechem, mówi w rozmowie z nami aktor Wojciech Malajkat.
9: Będę go wspominał z uśmiechem za to, jak potrafił być cudownie sarkastyczny, dowcipny, bystry, jakim refleksem, ale i też z jaką refleksją.
0: Jan Frycz zmarł w sobotę w swoim domu. Informacje o jego śmierci przekazał Teatr na

mogę zapomnieć. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.